0: podpisz, że to można brać. Ustawię wielki znak.
1: Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w miesiącu.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Queen i Don't Stop Me Now na 4 minuty po godzinie 7. Having a good time w drodze do pracy słuchając Radia Centrum, no gwarantowane. Zaczynamy wtorkową głowę do góry, z tej strony Kuba Pasieczny, dzień dobry. Przed chwilą była okazja pośpiewać la la la la la pod koniec, a teraz czas ponucić tum turururum. Chelsea Dagger od The Fratellis już teraz przed nami, dajcie głośniej, bo to naprawdę bardzo przyjemny kawałek do posłuchania.

0: Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

Lenny Kravitz i American Woman na zegarach 12 minut po godzinie 7, a więc sprawdźmy, co ciekawego znajdziemy w dzisiejszej kartce z kalendarza. Mamy wtorek, 23 czerwca, imieniny obchodzą dzisiaj Wanda, Zenon czy Jan. Życzymy wszystkiego najlepszego oczywiście, a jeśli chodzi o to, co dziś świętujemy, no to mamy dziś m.in., przypominam, Dzień Ojca i jednocześnie także Dzień Wędkarza. Więc cytując klasyka, jeśli twój stary jest fanatykiem wędkarstwa, a prezentu dla taty jeszcze nie macie, no to może jakaś nowa wędka, może jakieś nowe przynęty, a może po prostu wspólne wędkowanie dzisiejszego wieczoru będzie na prezent, jak znalazł. To takie pomysły ode mnie. A teraz niech moją przynętą na was, żebyście zostali z Radiem Centrum jak najdłużej, będzie bardzo przyjemny utwór od wschodzących gwiazd polskiej sceny rockowo-alternatywnej. Metro i Hej Aloszka już teraz w waszych głośnikach.

Świeżynka prosto od Breaking Benjamin na 98,2. Przypominam, że Breaking Benjamin po raz pierwszy zagrają właśnie dzisiaj koncert w Polsce. Zagrają konkretniej na letniej scenie progresji w Warszawie. Bilety wciąż są jeszcze dostępne, więc jeżeli wasz tato jest sympatykiem cięższego rodzaju muzyki, no to jest to kolejna opcja na prezent dzisiejszego dnia. Na zegarach mamy 20 minut po godzinie 7, a więc to czas na pierwszy dziś przegląd prasy. Na początek Kurier Lubelski i mam tutaj informacje szczególnie dla mieszkańców Czechowa. Otóż będzie tam łatwiej zaparkować, gdyż z tego co czytam, między ulicą Paderewskiego a Zelwerowicza pojawi się kolejny plac z miejscami parkingowymi. Ma tam powstać 18 nowych miejsc parkingowych, jednak jeszcze nie wiadomo kiedy ruszą prace, gdyż koszt jest wyższy niż to co oszacowało miasto. Więcej na ten temat na stronie internetowej Kuriera Lubelskiego, za to na stronie Lublin 112 przeczytacie artykuł na temat zbliżającej się modernizacji dworca Lublin Główny. Modernizacja ma zakładać zachowanie historycznej formy architektonicznej budynku, ale dostosowanie go do współczesnych standardów, czyli na przykład poprawa dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością, będzie też więcej przestrzeni dla lokali usługowych. Ale dużo do powiedzenia będą mieli także mieszkańcy, którzy będą mogli dawać własne pomysły dotyczące tego, co można zmienić na dworcu. Więcej na ten temat na stronie Lublin 112.

na zegarach, równo w 7:30, a więc to czas na pierwszy wyjazd na lubelskie drogi, na początek Wrotków. Tutaj uwaga szczególnie na Diamentowej, w stronę Wrotkowskiej. W okolicach LSM-u i centrum tutaj jest jeszcze w miarę spokojnie, ale coraz mocniej kotłuje się na skrzyżowaniu Głębokiej i Sowińskiego. Ale już dalej, na Głębokiej w stronę Narutowicza jest luźniej, za to na Poniatowskiego w stronę Racławickich jest spory ruch, więc jak nie chcecie długo stać na tamtych światłach, no to polecam kierować się na Sikorskiego i potem w Racławickie, powinno być szybciej. Aleja Tysiąclecia. Ruch jeszcze nie jest tutaj bardzo duży, ale robi się coraz gęściej. Postoicie tu

0: pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej loka w mieście!

Paramore i The Circle w Radiu Centrum. Jak jesteście osobami, które mają dość ludzi i chciałyby wyjechać gdzieś samotnie, no to jak się okazuje, nie trzeba jechać daleko. Otóż dziennikarka podróżnicza The Independent uznała Łódź jako najlepsze europejskie miasto na samotne letnie wypady. Doceniła w Łodzi to, że miasto ma taki postindustrialny charakter połączony z rozwijającą się kulturą. I dodała też, że nie trzeba płacić za transport, ponieważ do większości ciekawych miejsc w Łodzi można dojść pieszo i że noclegi są niedrogie. I tutaj w ramach ciekawostki Łódź wyprzedziła takie miasta jak Lyon, Walencja czy Ateny. No sam w tym mieście nigdy nie byłem. Jak zapytałem innych o to, czy zgadzają się z określeniem, że no Łódź to najlepsze miasto do samotnych wakacji, to jednak dostałem odmienną odpowiedź, że za dużo czasu samotnie tam nie spędzimy, bo poznamy rekordowo wiele osób, które z Łodzi po prostu chcą wyjechać. No nie wiem, jak to z tym miastem wygląda, ale na pewno jakbym mieszkał w Łodzi, to chciałbym z niej wyjechać do Warszawy. Na koncert grupy System of a Down, którzy 18 i 19 lipca zagrają w Warszawie na Narodowym, a przed nimi no grupa Queens of the Stone Age. Także brzmi to jak koncert świetny, choć nie wiem, czy tak świetnie będzie to brzmiało na Narodowym na żywo. No, trzeba tutaj po prostu mieć nadzieję. A System of a Down równie świetnie zagra nam już teraz na 98.2. Chop Suey w waszych głośnikach.

Ira i Nadzieja na 98,2 na zegarach 13 minut do godziny 8. A jak ktoś z Was miał nadzieję, że może w najbliższym czasie zrobi się jednak chłodniej, no to niestety mam złe informacje, bo z tego co widzę, w tym tygodniu będzie naprawdę gorąco i temperatury mają nie spaść poniżej 27 stopni. I z tego co czytam, rok 2026 ma być najcieplejszym w historii pomiarów i również lato w Polsce ma być jednym z najgorętszych w historii. Ale jeżeli wybieracie się na przykład na wakacje nad polskie morze, no to woda się tam nie ociepli, a ochłodzi. Jest to związane z powrotem wód, które na początku roku wypłynęły w kierunku Morza Północnego. Także dla odwiedzających to i tak lepiej, skoro temperatury mają być rekordowo wysokie. Także pamiętajcie o piciu wody i o jakimś nakryciu na głowę. Na pewno się przyda. A jeśli chodzi o muzykę, no to o chłodzeniu także mowy nie ma. Wręcz przeciwnie, grzejemy dalej świetnym rockowym graniem. Dead Poets Society i Georgia już teraz w waszych głośnikach. Oczywiście na 98,2.

Kawał przyjemnego grania prosto The Rolling Stones, Let's Spend the Night Together na 98,2. Na zegarach 5 minut do godziny 8, także to pora, żeby powoli wstawać i budzić się do życia, a nie kłaść się spać, ale ja oczywiście nie oceniam. Także przypominam, że wraz z godziną 8 pierwsze wydarzenie Radio Centrum na dziś, a w nich usłyszymy m.in. o tym, ile zapłacimy dzisiaj na stacjach benzynowych. Więcej punktualnie o godzinie 8. Zapraszam w imieniu Marii Monsior, a na muzyczne zamknięcie godziny 7. Nieco metalowego łojenia prosto od zespołu Koma.

0: Kama.08. Wojna. Na zegarach już niemalże godzina 8, a więc to czas na pierwsze wydarzenia Radia Centrum na dziś.
1: Przed nami pierwszy etap przygotowań do modernizacji dworca głównego PKP w Lublinie. Powiemy także o dzisiejszych cenach paliw oraz o akcji Sezon Lublin.
0: Przed mikrofonem Maria Mąsior.
1: Dworzec główny PKP w Lublinie jest przygotowywany do modernizacji. Wcześniej jednak odbędą się otwarte konsultacje społeczne. Planowane jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, wykonanie nowych instalacji sanitarnych czy zwiększenie potencjału komercyjnego dworca. Ze względu na ochronę konserwatorską Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, forma architektoniczna ma zostać zachowana, a prace będą prowadzone w porozumieniu z konserwatorem. Jednym z etapów przygotowań są konsultacje społeczne, podzielone na dwa spotkania, które odbędą się już jutro w Urban Lab Lublin przy ulicy Spokojnej 2. Pierwsze z nich o godzinie 12.30 jest skierowane do młodzieży, natomiast na drugie o godzinie 17.00 mogą przyjść wszyscy zainteresowani. Celem ich przeprowadzenia jest sprawdzenie, jakich funkcji i usług oczekują mieszkańcy oraz co dotąd się sprawdziło i co warto poprawić. Szczegóły dotyczące modernizacji zostaną zaprezentowane po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz wykonaniu projektu przebudowy dworca. A teraz dawka informacji dla kierowców. Ile zapłacimy dzisiaj na stacji benzynowej? Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem obniżona stawka VAT na paliwo i olej napędowy została wydłużona do 30 czerwca. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miejskie gadżety są na wyciągnięcie ręki. Trwa akcja Sezon Lublin. Mieszkańcy i turyści już od 15 lat zachęcani są do aktywnego poznawania miasta i kryjących się w nim tajemnic. Do tegorocznej edycji programu dołączyło 61 firm oferujących różnego rodzaju usługi oraz produkty. Wśród nich wymienić można m.in. bilety wstępu do muzeów, pamiątki oraz spacery z przewodnikiem. Zadaniem uczestników jest zebranie odpowiedniej liczby naklejek na specjalnym karnecie.
2: Osoby, które skorzystają z oferty partnerów programu i do 30 września zgromadzą odpowiednią liczbę punktów, będą mogły je wymienić na unikatowe gadżety miejskie. Po zebraniu 10 naklejek uczestnicy będą mogli je wymienić na parasol z oryginalnym nadrukiem, z kolei po zebraniu 25 naklejek na zestaw piknikowy składający się z lunchboxu i butelki termicznej.
1: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Naklejki można zdobyć w 8 różnych kategoriach. Kustosz, atleta, przybysz, smakosz, widz, kolekcjoner oraz joker. Uczestnik może dołączyć do udziału w akcji w dowolnym momencie jej trwania. Mapy gry miejskiej oraz nagrody wydawane są w Centrum Inspiracji Turystycznej. Szczegółowe informacje wraz z pełną listą partnerów oraz dostępnych ofert znajduje się pod adresem sezon.lublin.eu. A już 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem Tomasza Kowalewicza będzie Michał Mikiciuk z klubu Graffiti. Zostańcie z nami.
0: A my sprawdźmy jeszcze pogodę. Obecnie na termometrach mamy 19 stopni powyżej zera. Maks na dziś to aż 27 stopni ciepła. Także czeka nas przede wszystkim słoneczny dzień ze znikomą ilością chmur. Także pamiętajcie, żeby się porządnie nawadniać i żeby mieć także jakieś nakrycie na głowę, bo na pewno się przyda. Zresztą informacje, jakość powietrza jest na dobrym poziomie, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Reklama. Najwięcej roka w mieście!
5: Radio Centrum.
0: Na zegarach 4 minuty po godzinie 8, jednak nie zatrzymujemy się i jedziemy dalej w rytmach przyjemnego grania. Blink-182 i All The Small Things już teraz w waszych głośnikach.

0: Rozmowa Radia Centrum.
1: Dzień dobry, Tomek Kowalewicz, witam we wtorkowej porannej rozmowie Radia Centrum. Razem ze mną w studiu Michał Mikiciuk, właściciel klubu Graffiti. Cześć Michał.
2: Cześć Tomek, witam wszystkich słuchaczy.
1: Porozmawiamy za chwilę o imprezach, które dzieją się w klubie Graffiti, o planach na przyszłość, ale zanim to chciałbym zahaczyć o pewien element twojego życiorysu, który jest i przeszłością, i przyszłością, czyli obecność na trasach koncertowych zespołów, które gra cały świat, bo... Ja to wiem, nie wszyscy to wiedzą, że w przeszłości niedalekiej jeździłeś między innymi z Offspringiem, ze Skorpionsami, z Kornem w trasy koncertowe. Wiesz, że zawsze pada pytanie i ode mnie też padnie, jak to jest jeździć z takimi postaciami w trasę?
2: Na początku zawsze jest to dość stresujące, bo jak to artyści nigdy nie wiemy, jak nas przyjmą. Mhm. Mają swoje humory, oczywiście, no ale wiedzą, że muszą... Albo inaczej, w momencie, kiedy my się pojawiamy, no to oni nam oddają jakby siebie w nasze ręce, no bo my tam się nimi opiekujemy, jeździmy z nimi z koncertu na koncert, z festiwalu na festiwal, więc oni sobie imprezują, śpią, a my w tym czasie jako i kierowcy, i producenci, i jako grupa osób, które są jako organizacyjna ekipa, jedziemy, obsługujemy im te miejsca parkingowe, postoje, pomagamy w trakcie organizacji czasu przed koncertem. Głównie dbamy o to, żeby było im wygodnie.
1: Domyślam się, że to jest tak jak w życiu, że z jednym zamienisz słowo, z drugim tylko się miniesz. Z tych postaci, które wymieniłem, są jakieś, z którymi jakoś udało ci się nawiązać większą znajomość? No z Dexterem z Offspringa to sobie na fajeczkę chodziłeś. Z tego, co wiem.
2: Znaczy tak, bardziej on jakby przechodził do mnie na fajeczkę, ponieważ jakby jedyne miejsce, gdzie mógł sobie zapalić, to było u mnie. Więc podchodził, pytał się, czy może delikatnie przeszkodzić. No i tak stało 50 minut i opowiadał mi, znaczy bardziej coś tam sobie pewnie chciał zapalić, ale ja z ciekawości zawsze się go o coś pytałem.
1: I mówił pewnie, jejku, jak ja nienawidzę tych koncertów, czy nie?
2: Nie, opowiadał mi fajną historię jedną, że w 1982 roku pojechał na pierwszą trasę autokarem po Ameryce. I mówi, że to był taki gruchot, grzechot, który gdzieś tam był skręcany z dech i to była ich pierwsza taka trasa i on uwielbia takie trasy autokarowe. I mimo tego, że stać ich na samoloty, odrzutowce, hotele 5-6-gwiazdkowe, uwielbia iść autokarem. I tak ze mną jeździł.
1: I dlatego tak jeździsz. Oczywiście domyślam się, że to też nie jest rzecz, którą już porzuciłeś. Będziesz wracał do takich podróży i do takich spotkań z zespołami, żeby pojeździć po świecie z nimi?
2: Robię to obecnie troszkę z mniejszą częstotliwością, ale robię to cały czas. W tej chwili jakby szykuję się do tego sezonu festiwali wakacyjnych i tras koncertowych po wakacjach. Ze względu na to, że więcej czasu poświęciłem obecnie Lublinowi, dlatego troszkę ta moja intensywność w rozjazdach spadła.
1: Musimy kiedyś umówić się tylko po to, żeby porozmawiać o podróżach z gwiazdami, bo ja teraz sobie przypomniałem, że jakiś czas temu perkusista zespołu Hej, Robert Ligiewicz, jeździł z Rammsteinem jako pirotechnik i odpalał te wszystkie fajerwerki, które odbywają się na koncertach. To chyba też z Rammsteinem coś miałeś wspólnego.
2: Też z Rammsteinem jeździłem, ale tam jest około 1000 osób obsługi i nie jest łatwo wszystkich poznać.
1: Tam jak małe miasteczko, nie? Trochę.
2: Dosłownie. Przyjeżdżamy, parkujemy 15, powiedzmy, autokarów, około 100 tirów i koczujemy przy stadionach i halach, przygotowując wszystko.
1: A któryś gwiazdor cię szczególnie wkurzył? Ktoś powiedział niemiłego i zawiozłeś go do innego klubu niż powinien grać?
2: Był taki szwedzki zespół, bodajże szwedzki, tam mnie wokalista kiedyś wkurzył i poprosiłem drugiego kierowcę, żeby zrobił małą awarię.
1: I nie było koncertu.
2: Był mocno, znaczy nie, wiedziałem, że koncert musi się odbyć, bo inaczej bym stracił zlecenia, ale po prostu tak delikatnie się odegrałem, że oni mieli stres. Ja wiedziałem, że dojedziemy. No może.
1: Ale trochę niepewności tak wprowadziłeś do ekipy. Bardzo ciekawe jest to, co mówisz. Obiecuję, że wrócę do tego, jeśli będzie miał ochotę oczywiście porozmawiać.
2: Nie ma problemu.
1: To spotkamy się jeszcze w Radiu Centrum, ale dzisiaj spotykamy się też, żeby porozmawiać o klubie Graffiti. Klubie, który... Niektórzy myśleli, że już go nie ma, że już go nie będzie, bo pandemia jakby ostatecznie zamknęła rozdział zwany Graffiti, ale coś się takiego stało w tobie, że jednak postanowiłeś kontynuować tę markę i prowadzenie tego klubu. Dlaczego w ogóle?
2: To chyba przez te moje wyjazdy z gwiazdami, ponieważ w momencie, dosłownie 2 tygodnie po tym, jak się skończyła pandemia oraz zaczęła wojna, wrócił temat wyjazdów z zespołami i jakby dostałem od razu telefon, czy chcę pojechać w trasę. Najpierw tak, nie ukrywam, że średnio mi się chciało, ale przekonali mnie jakby zespołem, w którym mam w trasę pojechać. Mhm. Powiedziałem, dobrze, pojadę. Tam na 3 tygodnie był plan, żeby pojechać w tą trasę. Jak wsiadłem do autobusu w kwietniu bodajże to było, czy koniec marca, no to wysiadłem rok później w czerwcu.
1: Nieźle, niezła historia.
2: Jakby ten okres, w którym odwiedziłem mnóstwo festiwali, setki klubów, dał mi taką siłę, że jednak jest sens reanimować, reaktywować graffiti. Zacząłem się rozglądać za jakimś lokalem, no niestety nic nie było. Któregoś dnia, będąc gdzieś chyba w Wielkiej Brytanii, w Londynie, zadzwonił do mnie kolega, mówi, że jest fajny lokal, może byś przyjechał, zobaczył, dałoby radę reaktywować klub. Przyjechałem, zobaczyłem, nie za bardzo mi ten klub pasował, bo był mały. Znaczy może sumaryczna powierzchnia nie była mała, ale jakby sal był podzielony na kilka sal, więc stwierdziłem, dobrze, spróbuję, zrobimy to z mniejszymi artystami, z mniejszymi zespołami, może coś innego niż typowy klub tylko koncertowy, może będzie z tego klub muzyczny ogólnie i taki dla też i firmówek, dla urodzin, znaczy na organizację urodzin. No i w ten sposób zacząłem próbować z częścią starej załogi, niestety już dzisiaj świętej pamięci. I nie ukrywam, że nawet to fajnie zaskoczyło. Także obecnie bookingi mamy bardzo w przód. Mogę szczerze powiedzieć, że w tym roku nie mam już wolnych weekendów do końca roku. No nie odbyło się to bez problemów, bo najpierw nasz osiedleniowiec miał poważny wypadek, ledwo uszedł, uciekł od śmierci. Później była tragedia związana z menadżerem, czyli z Markiem Dmowskim. Więc ciągle coś było pod górę, ale uparłem się trochę.
1: Że jednak będzie ściągnął.
2: Że jednak będę ciągnął, bo nie ukrywam, że ta marka, od której byłem właścicielem od 2009 roku czy 2008, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, dużo mi w życiu pomogła. Między innymi dzięki tej marce zacząłem też jeździć z dużymi zespołami. Jakby to się gdzieś tam ze sobą wiązało. Dlatego rozpoczęcie jeżdżenia zaraz po pandemii poskutkowało tym, że reanimowałem klub.
1: Mhm. Na jakiej ulicy jest klub graffiti? Bo to jest chyba częste pytanie.
2: Tak, to jest właśnie teraz olbrzymi problem, bo dostaję czasami mnóstwo telefonów, wiadomości, że stoimy na Piłsudskiego i gdzie jest ten koncert.
1: To szukamy,
2: tak. Tak. Klub graffiti mieści się na ulicy Bernardyńskiej 3, w Pałacu Parysów, w podziemiach.
1: Czyli ścisłe centrum miasta Lublin.
2: Wręcz deptak.
1: Tak. Tak. No nie da się bardziej być w centrum chyba.
2: No podobno jeszcze pod bramą krakowską można gdzieś tam znaleźć.
1: Ale też odchodzisz, to już teraz dalej. Klub graffiti Bernardyńska i oczywiście klub, który funkcjonuje cały czas, nie tylko stoi, ale są imprezy, są wydarzenia cykliczne i koncerty. Zapraszamy chyba już na najbliższe z nich, bo termin bardzo bliski. Dobrze mówię? Chyba jaki masz najbliższy
2: znaczy,
1: koncert?
2: Tak, jeżeli chodzi o, no to koncerty są w piątki, w soboty, czasami też w niedzielę, również i w czwartki, z tego względu, że jakby jest tak dość spore zapotrzebowanie na imprezy, więc robimy je każdego możliwego dnia. Najbliższą imprezę to mamy w piątek Aktas Erdogan, bardzo fajny artysta turecki, który miesza świetnie gatunki muzyczne i jest dość popularny. Grał w Warszawie niespełna miesiąc temu. Bodajże w Palladium. Był klub totalnie wyprzedany. U nas, z tego co wiem, to też już jest prawie...
1: A Palladium to jest duży klub?
2: Tak, u nas też już jest chyba wyprzedane. Możliwe, że tam są jakieś pojedyncze bilety. Następnie mamy bardzo fajny koncert Runika, Icon i Set Heist. Jeżeli dobrze wymawiam nazwę. No to są też znane, świetne zespoły, które myślę, że publiczności lubelskiej nie są obce. W przyszłym tygodniu, we wtorek, no niestety nie udało się innego terminu znaleźć, jest australijski taki celtycko-punkowy zespół Cloverheads, na który też serdecznie zapraszam, bo grają świetną muzykę do potańczowania, do śpiewania. Taki fajny imprezowy punk.
1: No i dobry moment, żeby rozpocząć takie lato w pełni, bo 30 czerwca to jest ostatni dzień tego miesiąca, a potem już zaczynamy wakacje takie.
2: A potem już wakacje, tak. Poza tym mamy imprezy cykliczne w klubie, w czwartkowe karaoke i jam session, więc nie jest tak, że tylko otwieramy na weekendy. Poza tym w środy mamy tak zwane gry bez prądu, planszówki.
1: Czy prąd macie w klubie, tylko gry są bez prądu?
2: Tak, gry są bez prądu. No jeszcze nam prądu nie odcięli.
1: No to tego ci nie życzę na pewno. Natomiast życzę, żeby kręciło się dużo. Zainteresowanych odsyłamy na Facebooka klubu Graffiti. Tam wydarzenia regularnie pojawiają się i można zaplanować sobie weekendy, czy
2: bardzo wiele wydarzeń. Bardzo wiele wydarzeń jeszcze nie jest opublikowanych, ale to też nie zależy ode mnie, z tego względu, że wielu organizatorów zewnętrznych, jakby oni to tworzą, robią, a dopiero później my dostajemy te informacje jako klub i możemy się podpić pod te wydarzenia. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, do końca roku mamy już wszystkie weekendy zajmowane, więc tych imprez będzie dużo, dużo, dużo.
1: No, o tych imprezach opowiadał Michał Mikiciuk, właściciel klubu Graffiti, człowiek, który podąża autokarami przez cały świat. A z kim chciałbyś pojechać jeszcze w trasę, z takich zespołów, którymi nie byłeś?
2: Muszę powiedzieć, że słyszałem, że reaktywował się jeden ze starych zespołów. Może nie będę mówił, że chcę z nimi pojechać, bo nie pojadę, ale na pewno muszę się przyznać, że w zeszłym roku odmówiłem wyjazdu, co niestety bije się w pierś bardzo mocno, ale odmówiłem wyjazdu z naprawdę świetnym artystą światowym, Carlosem Santaną. Mam nadzieję, że dostanę nowe powołanie.
1: Carlos, bo tego żałuję. Carlos, tu Michał czeka cały czas, jakby co. Michał, jeszcze raz pięknie dziękuję za spotkanie. Umówieni jesteśmy po wakacjach na rozmowy o podróży przez świat, a do klubu Graffiti oczywiście też regularnie wracać będziemy.
2: Mam nadzieję, że będę mógł powiedzieć parę fajnych historii z tych wakacji.
1: Michał Mikiciuk, właściciel klubu Graffiti, ulica Bernardyńska. Serdecznie zapraszamy. Ja nazywam się Tomek Kowalewicz i życzę dobrego wtorku. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: ostatni wyjazd dzisiejszego poranka na lubelskie drogi przed nami i z tego co widzę, po większości Lublina powinno się już jeździć swobodnie, ale uwaga na Jaczewskiego i Prusa, tutaj wciąż mamy spory ruch. Jednak najwięcej dzieje się obecnie na remontowanej Unii Lubelskiej w stronę Gali. Także jeśli mocno się spieszycie jadąc w kierunku na przykład dworca PKP, no to zdecydowanie omijajcie Unię Lubelskiej i kierujcie się na przykład w stronę Łęczyńskiej, bo tam jest dużo luźniej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hotlap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścig.

0: zegarach 19 minut do godziny 9, a więc to czas na imprezę FM. I na początek, co nieco o koncercie, na którym po prostu trzeba być. 30 lipca w Fabryce Kultury Zgrzyt zagra grupa Phil Campbell's Bastard Sons. Będzie to koncert wyjątkowy, gdyż będzie on także hołdem dla zmarłego niedawno gitarzysty Motorhead, więc jak chcielibyście uczcić jego pamięć, no to przypominam, że synowie Campbella zagrają w naszym mieście 30 lipca. A teraz, co nieco o koncercie, do którego jeszcze trochę czasu zostało, ale już teraz warto się nim zainteresować. 25 listopada w Centrum Spotkania Kultur zagra jedna z największych ikon polskiej muzyki rockowej. I mowa tutaj o koncercie pani Małgorzaty Ostrowskiej. Będzie to jubileuszowa trasa z okazji 45-lecia działalności artystki. Także jak chcielibyście poświętować razem z panią Małgorzatą, no to przypominam, koncert 25 listopada w Centrum Spotkania Kultur. A na koniec dzisiejszej imprezy FM świeżutkie ogłoszenie z wczoraj. Grupa Papa Roach ogłosiła, że wracają do Polski. Obstawiam, że w ramach trasy promującej jeszcze nie ogłoszony nowy album grupy. A wraz z nimi doborowe towarzystwo w postaci Landmarks oraz Sleep Theory. Jeżeli ominęliście koncerty tych zespołów w ramach festiwalów takich jak Lost Generation lub Summer Punch, no to zdecydowanie warto to nadrobić, wybierając się na ten koncert. Odbędzie się on 16 listopada w katowickim Spotku.
1: Radio Centrum.

Konstelacje i Droga na 98,2, a my zbliżamy się już powoli do godziny 9, a więc drugich wydarzeń Radia Centrum na dziś, a w nich usłyszymy m.in. o tym, że Lublin walczy z rakiem prostaty. A konkretnie, z okazji dzisiejszego Dnia Ojca, osoby po 40 roku życia, panowie przede wszystkim oczywiście, będą mogli za darmo wykonać badania profilaktyczne. Więcej na ten temat punktualnie, jak już mówiłem, o godzinie 9. Zapraszam w imieniu Marii Monsior, a na zamknięcie godziny 8 muzycznie naprawdę doborowe towarzystwo Korn, a tuż po nich grupa Rush.

0: Kawał przyjemnego grania prosto od grupy Rush, Roll the Bones na 98.2. Na zegarach właśnie wybiła godzina 9, a więc to czas na wydarzenia.
1: Dzień Ojca to dobry pretekst, aby zadbać o zdrowie. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o oszustwie na fałszywego brokera.
0: Wydarzenia przedstawi Maria Monsior.
1: Rozpoczynamy od informacji dla kierowców podróżujących do Warszawy. Rusza remont 12-kilometrowego odcinka obwodnicy Garwolina. Aby umożliwić zachowanie płynności ruchu, prace mają być realizowane etapami. Chodzi o odcinki liczące od 3 do 4 kilometrów. Pierwsza część obejmie pas awaryjny i prawy pas ruchu. Najpierw zużyta nawierzchnia zostanie sfrezowana, po czym drogowcy ułożą nową warstwę ścieralną i odnowią oznakowanie poziome. Roboty obejmują również łącznice węzłów Garwolin Zachód i Garwolin Południe. Jednak w tych miejscach prace są zaplanowane głównie w godzinach nocnych. Lublin walczy z rakiem prostaty. Z okazji Dnia Ojca będzie można za darmo wykonać badania profilaktyczne. W Polsce rocznie rozpoznaje się 16 tysięcy nowych przypadków tej choroby, a liczba ta systematycznie rośnie. W ramach akcji mieszkańcy miasta będą mogli bez skierowania wykonać wybrane badania diagnostyczne. Wszystkich panów po 40 roku życia zaprasza Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Za darmo dostępne będą badania w kierunku wykluczenia raka prostaty i jąder. Będą one realizowane w poradni urologicznej przy ulicy Herberta 21 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Jak mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, nie będzie to jedyne miejsce, w którym będzie prowadzona inicjatywa.
2: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie imienia świętego Jana Stukli będzie można wykonać pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi oraz oznaczenie poziomu PSA z krwi, czyli podstawowego badania wykorzystywanego w profilaktyce raka prostaty. Dodatkowo mężczyźni od 50 do 65 roku życia mogą zgłosić się do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych w kierunku raka jelita grubego.
1: Cała akcja potrwa do 26 czerwca. Przy okazji miasto Lublin przypomina o bezpłatnych szczepieniach przeciwko pneumokokom, z których mogą skorzystać mieszkańcy powyżej 65 roku życia. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Oszuści nie próżnują. 62-letnia mieszkanka Lublina chciała zainwestować na giełdzie, a straciła wszystko, co wpłaciła za namową fałszywego brokera. Kobieta poznała go w internecie i zgodziła się na jego ofertę. Początkowo na rachunek przekazała niewielką kwotę, jednak pozorne jej pomnożenie zachęciło 62-latkę do kolejnych przelewów. Łącznie przekazała na fałszywe rachunki inwestycyjne ponad 150 tysięcy złotych. Policja apeluje o zachowanie rozwagi przy próbach inwestycji. Podczas wycierania kurzu zacierają się granice. Polacy łączą home office z organizacją domowej przestrzeni. Badanie przeprowadzone na zlecenie grupy INCO wykazało, że 30% osób pracujących zdalnie uważa, iż wykonywanie obowiązków zawodowych online wpływa pozytywnie na zachowanie czystości w mieszkaniu. Ankietowani zwracają uwagę na korelację pomiędzy efektywnym wypełnianiem zadań, a koniecznością unikania bałaganu.
3: Jeden z najciekawszych wyników naszego badania jest taki, że większość pracowników pracujących zdalnie przyznaje, że zdarza im się sprzątać mieszkanie lub dom w godzinach pracy. Deklaruje tak 69% badanych. W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim. Warto jednak traktować taki porządek w czasie pracy nie jako właśnie dodatkową presję, ale dodatkowy element organizacji przestrzeni, czy trochę taką przerwę.
1: Mówi Sylwia Maj z biura prasowego grupy INCO. Nie należy jednak zapominać, iż dla 44% badanych home office nie ma wpływu na utrzymanie porządku w domu. Co więcej, 26% respondentów przyznaje, że praca zdalna uniemożliwia zachowanie odpowiedniej czystości.
4: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka nożna. Trwająca w najlepsze druga kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata przeniosła wczoraj kibicom wiele niezapomnianych emocji. Swój dorobek strzelecki na mundialu powiększył wczoraj ponownie Leo Messi. Siedmiokrotny zdobywca złotej piłki dwukrotnie pokonał bramkarza, a jego Argentyna wygrała z Austrią 2-0. Pomimo ponad dwugodzinnej przerwy spowodowanej złymi warunkami atmosferycznymi udało się dokończyć również spotkanie pomiędzy Francją a Irakiem. Trójkolorowi pewnie wygrali ze swoimi rywalami. rywalami 3-0 i zapewnili sobie awans do następnej fazy rozgrywek. W tej samej grupie mogliśmy obserwować zacięte spotkanie, w którym wzięły udział Norwegia oraz Senegal. Drużyna ze Skandynawii pokonała afrykański zespół 3-2 i też jest pewna awansu do następnej fazy rozgrywek. Nad ranem Algieria wygrała natomiast z Jordanią 2-1 i kwestia ich awansu do następnej rundy jest wciąż otwarta. Dzisiaj na kibiców czekają jeszcze dwa spotkania. O 19:00 Portugalia podejmie Uzbekistan. Ciekawym pojedynkiem może okazać się również starcie Anglii z Ganą. To starcie rozpocznie się natomiast o 22:00. Przejdźmy do siatkówki. Trener Nikola Grbić odkrył karty przed drugim tegorocznym turniejem siatkarskiej Ligi Narodów. W szerokim składzie biało-czerwonych znalazło się miejsce dla aż 4 zawodników Bogdan Kiluk-Lublin. Szanse na grę w turnieju w Gliwicach mogą otrzymać Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki oraz Kevin Sasak. Przypomnijmy, że rywalami Polaków w drugim turnieju będą Belgia, Turcja, Niemcy oraz Argentyna. Na koniec tenis. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku, Czeszka Marketta Wondrusowa, została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu. Poinformowała o tym w poniedziałek Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Zawieszenie ma obowiązywać do czerwca 2030 roku. Czeszka, najwyżej notowana na 6 miejscu w światowym rankingu, może jednak odwołać się od tej decyzji do sądu arbitrażowego do spraw sportu. Wondrusowa obecnie notowana jest na 122 miejscu w światowym rankingu. Ostatni oficjalny mecz WTA rozegrała 14 stycznia, gdy oddała walkowerem mecz drugiej rundy turnieju w Adelaide z powodu kontuzji barku.
0: Gorąco jest nie tylko w sporcie, ale również na zewnątrz, ponieważ na termometrach zobaczymy 21 stopni ciepła. Przypominam, że maks na dziś to aż 27 kresek na plusie, także przypominam, żeby porządnie się dzisiaj nawadniać oraz wziąć ze sobą z domu jakieś nakrycie na głowę, bo na pewno się przyda. Z reszty informacji, jakość powietrza pozostaje na dobrym poziomie, ciśnienie bez zmian wynosi 1021 hektopaskali.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.
7: Ale
0: ja już chyba nie muszę mówić o takiego utworu. Zaczniemy ostatnią godzinę wspólnego grania. Ozzy Osbourne, Crazy Train na otwarcie ostatniej godziny dzisiejszej Głowy do Góry. Z tej strony Kuba Pasieczny. Witam i zapraszam do samego końca, bo takich świetnych kawałków jeszcze naprawdę sporo przed nami.

Okej, i list. A ja przypominam, że dziś mamy Dzień Ojca i sporo propozycji na prezent podczas dzisiejszego poranka Wam zaproponowaliśmy, więc pozwólcie, że do tej listy dodamy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie obejrzenie wykonania utworu All You Need Is Love przez The Beatles z 1967 roku. I z jakiej to okazji będzie można to obejrzeć, spytacie. Ano tak się składa, że 25 czerwca to Dzień The Beatles i z tej okazji stacja BBC za darmo udostępni nagranie występu, którego jakość będzie podkręcona do dzisiejszych standardów. I to nie koniec informacji dla fanów liverpoolskiej formacji, bo przekazano także, że budynek, na dachu którego The Beatles zagrali swój legendarny koncert, zostanie przekształcony w atrakcję dla fanów. Także w tym roku fani The Beatles mają naprawdę sporo ciekawego do obejrzenia, do sprawdzenia. Jednak może mam po drugiej stronie osoby, które myślą sobie teraz, weź daj spokój z tymi starociami, daj coś nowego, ciekawego. No to dla takich osób też coś mam, mianowicie nowość prosto od grupy Shinedown, Deep End na 98.2.

0: kawał przyjemnego grania prosto od grupy Depeche Mode, Never Let Me Down Again na 98,2. Chciałbym tylko powiedzieć, że czasy się zmieniają, wszystko się rozwija i my stwierdziliśmy, że również coś zmienimy podczas dzisiejszego poranka. Dlatego chciałbym wam, drodzy słuchacze, powiedzieć, że dzisiejszy przegląd prasy poprowadzą dla was nie jedna osoba, nie dwie, ale trzy. Maria Mąsior, Ignacy Chodowski są razem ze mną w studiu Radia Centrum. Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Dzień dobry.
0: Mam nadzieję, że to było bardzo ładne wprowadzenie, dlatego chciałbym ciebie, Marysiu, na początek poprosić o to, żebyś powiedziała, co tam ciekawego masz dla naszych słuchaczy do posłuchania, poczytania.
1: Myślę, że coś dla fanów Shreka, ale nie tylko, bo okazało się, że pokolenie TikToka odkryło kościół ze Shreka. Chodzi o kościół Grundtviga, który znajduje się w Danii i okazuje się, że twórcy słynnego filmu wykorzystali architekturę budowli przy tworzeniu tego fikcyjnego świata. I chodzi oczywiście o kościół, gdzie brali ślub Fiona i Lord Farquaad, który oczywiście nie doszedł ostatecznie do skutku. I te podobieństwa są bardzo mało widoczne, jednak jeżeli się przyjrzeć, to naprawdę bardzo je widać, a szczegóły znajdziecie na stronie Rzeczpospolitej.
0: To teraz tylko czekamy, aż TikTokowcy znajdą na przykład, gdzie się znajduje bagno Shreka. Co wy na to? Ciekawe, gdzie by to mogło być, jak myślicie?
1: Myślę, żeby to było ciekawe.
2: Nie chcę wskazywać.
0: Nie chcesz wskazywać. Ja jeszcze tylko zapytam, czy widzieliście może trailer do najnowszej części Shreka? A jeżeli tak, to jak wam się podoba?
2: Nie podoba mi się kreska, której użyli jednak producenci, którą wykorzystali przy tworzeniu tej piątej części. Jednak poprzednie cztery części bardziej mi się podobały.
0: Miały ten swój
1: urok. Zdecydowanie się zgadzam.
0: Może to było troszkę, nie wiem, powiedzmy brzydsze, ale to jednak kreska naszych czasów, że tak powiem.
2: Tak, no ale też no, Shrek nie jest bajką, która musi być taka sterylna i ładna, właśnie pokazuje niedoskonałości świata, więc tutaj akurat chyba zmiana na minus.
0: Jak mówisz o doskonałości, to chciałbym trochę do tego nawiązać, mianowicie Lublin stara się być miastem doskonałym, jeśli chodzi o jakieś emocje sportowe i z tego, co doczytałem, to Lublin rozpoczął starania o uzyskanie tytułu Europejskiego Miasta Sportu w 2028 roku. Jak myślisz, Ignacy, jak duże szanse nasze miasto ma, żeby ten tytuł uzyskać?
2: Pod względem oczywiście drużyn, które reprezentują na najwyższym stopniu rozgrywkowym nasze miasto zarówno w kraju, jak i w Europie, jest na to bardzo duża szansa. Trzeba też jednak patrzeć na to, że pewnie brane będą pod uwagę obiekty sportowe, a tutaj jednak Lublin jeszcze ma trochę do nadrobienia, bo wiadomo, że o ile stadion mamy sympatyczny, to jednak czy hale, czy stadion żużlowy to nie są jeszcze takie miejsca, które mogą pomieścić większą liczbę publiczności, ale myślę, że w przyszłości na pewno możemy myśleć o takich rzeczach. Jeśli patrzymy stricte na kwestie oczywiście drużyn sportowych, to jak najbardziej możemy kandydować do tego miana.
0: Jakbyście, drodzy słuchacze, chcieli poczytać na ten temat więcej, no to ja już odsyłam na stronę internetową Kuriera Lubelskiego.

0: Wakacja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam.

0: NBA Centrum. Na podsumowanie tygodnia w najlepszej koszykarskiej lidze świata zaprasza Mikołaj Stępniak.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mikołaj Stępniak, a ze mną przy mikrofonie jest...
2: Bartosz Syrytczyk.
1: Zapraszamy.
2: Już dzisiaj w nocy w hali Barclays Center na Brooklynie odbędzie się pierwsza runda draftu NBA 2026. Wydarzenie rozpocznie się o 2 w nocy. Z numerem pierwszym wybierać będą Washington Wizards, drugi wybór należy do Utah Jazz, a trzeci do Memphis Grizzlies. Tegoroczny draft zapowiada się niezwykle ciekawie. Faworytem do jedynki jest aż 3 zawodników. Skrzydłowy AJ DeBanza, obrońca Darren Peterson oraz syn dawnej gwiazdy NBA Cameron Boozer. Druga runda odbędzie się dobę później.
1: Kilka dni po zdobyciu mistrzostwa Nowy Jork znów stanął w centrum uwagi podczas wielkiej parady mistrzowskiej. Na ulicach betonowej dżungli znalazło się ponad 1 000 000 kibiców. Fani Knicks wypełnili Manhattan, a zawodnicy przejechali ulicami miasta w tradycyjnych odkrytych autobusach. Według relacji amerykańskich mediów jednym z najbardziej komentowanych momentów było zachowanie Jeremiego Sochana, który przez znaczną część przejazdu świętował bez koszulki, pozując do zdjęć z kibicami. Na ustach był również Jose Alvarado, który jeszcze przed finałami żartobliwie zapowiadał, że jeśli jego zespół zdobędzie tytuł, będzie chodził pijany przez 8 dni. Po triumfie było widać, że dotrzymał słowa, czym rozbawił kibiców i media. Podczas oficjalnej ceremonii na schodach ratusza burmistrz Nowego Jorku wręczył zawodnikom symboliczne klucze do miasta, gratulując drużynie historycznego sukcesu.
2: Dusty May został nowym szkoleniowcem Dallas Mavericks. Jak informują amerykańskie media, szkoleniowiec, który w 2026 roku poprowadził Michigan do mistrzostwa NCAA, zgodził się objąć stanowisko głównego trenera zespołu z NBA. Dla Dallas Mavericks oraz Masai Ujiri to ważny ruch i wyraźny sygnał rozpoczęcia nowego etapu w budowie drużyny.
1: Oklahoma City nie zostaje w miejscu. Thunder pożegnali Aarona Wigginsa, który został wytransferowany do Atlanty Hawks w zamian za 2 przyszłe wybory w 2. rundzie draftu. Wiggins przez lata był jednym z ulubieńców kibiców i ważnym elementem szerokiej rotacji OKC, jednak w ostatnich playoffach jego rola wyraźnie zmalała. Według amerykańskich mediów transfer ma przede wszystkim pomóc Thunder ograniczyć koszty i zrobić miejsce na kolejne ruchy kadrowe.
2: W przekroju kolejnych 2-3 miesięcy liga przedstawi 12 europejskich miast, które będą częścią NBA Europe. Już teraz pojawiają się informacje, że będą to m.in. Rzym, Mediolan, Manchester oraz Monachium. W przyszłości europejskie zespoły mogłyby rozgrywać mecze przedsezonowe przeciwko drużynom NBA. Docelowo możliwe jest także połączenie rozgrywek i wspólna rywalizacja w turnieju NBA Cup.
1: Na dzisiaj to by było tyle. Dziękujemy za uwagę.
2: Cześć.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Krem Jam i Blackberry na 98,2. Na zegarach niemalże 5 minut do godziny 10, także to pora, żebym ja już się z wami powoli żegnał. Kuba Pasieczny, dziękuję za ostatnie 3 godziny. Życzę wam udanego wtorku, żeby wam ciepło zbytnio nie doskwierało, choć wiem, że z tym może być ciężko. Trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Mieszkańcy już teraz mogą zadawać pytania dotyczące planu ogólnego miasta Lublin. Powiemy także o wakacyjnych zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Niebawem ruszy cykl dodatkowych spotkań informacyjnych dotyczących planu ogólnego miasta Lublin. Już teraz swoje pytania i wątpliwości może zgłosić każdy zainteresowany. Można to zrobić do 6 lipca do północy za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie decyduje.lublin.eu. Odpowiedzi na nie pojawią się podczas otwartych spotkań w dzielnicach. Pierwsze z nich jest zaplanowane na 30 czerwca na godzinę 16 w ratuszu przy placu Łokietka 1. Harmonogram kolejnych spotkań oraz miejsca punktów informacyjnych zostaną dopasowane do zgłoszonych pytań oraz zainteresowania z poszczególnych dzielnic. Warto dodać, że zebrania będą miały charakter informacyjny i nie stanowią części procedury konsultacyjnej. Konsultacje społeczne zakończyły się 12 czerwca, a w wyznaczonym terminie wpłynęło blisko 3,5 tysiąca uwag, które są aktualnie analizowane przez zespół projektowy. Plan ogólny ma zostać uchwalony do końca sierpnia na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi nadchodzą zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Zaczną one obowiązywać 27 czerwca. W porównaniu do ubiegłej przerwy letniej dzienna liczba wozokilometrów jest wyższa o blisko 2%. Nowy rozkład jazdy jest oparty na tym ubiegłorocznym oraz ma uwzględniać przewidywane potrzeby mieszkańców. Jedną z wprowadzonych zmian jest wzmocnienie obsługi Zalewu Zębożyckiego.
1: Linia numer 15 przez cały tydzień będzie wybranymi kursami skierowana do pętli Dąbrowa. Linie numer 21 i 37 w soboty dni świąteczne wybranymi kursami również zostaną skierowane do pętli Dąbrowa. Linia numer 34 w dni świąteczne wybranymi kursami skierowana będzie do pętli Dąbrowa. I linia numer 40 zwiększamy liczbę kursów w dni świąteczne.
0: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Jednocześnie linie nocne numer N1, N2 i N3 będą kursowały tak jak obecnie. Nie jest to jednak koniec zmian.
1: Zmiana trasy linii numer 25. Autobusy w obu kierunkach pojadą ulicami Zębożycką, Herberta, Dunikowskiego, Wyścigową i Kunickiego. W obsłudze znajdą się przystanki takie jak Wyścigowa 03, Dunikowskiego Osiedle 01 i 02 oraz Dunikowskiego Szpital 01 i 02. Na pozostałych liniach dostosowujemy podaż do przewidywanego popytu.
0: Dodaje Monika Fisz. Zmianie ulegnie także częstotliwość niektórych kursów. Podczas wakacji zawieszone zostanie również funkcjonowanie linii numer 912, 922 oraz 28, a w soboty i dni świąteczne mieszkańcy nie skorzystają z linii numer 54. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jesienią w Lublinie spotkają się osoby, które tworzą, testują i wspierają innowacje społeczne. Przed nami wymianna, ogólnopolskie forum wymiany doświadczeń. To będzie już 7. edycja wydarzenia organizowanego przez Fundację Stocznia. Miasto zgromadzi przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji publicznych, uczelni, firm zaangażowanych społecznie oraz ekspertów zajmujących się rozwojem lokalnych społeczności. Program obejmie warsztaty, sesje tematyczne, rozmowy eksperckie czy wizyty studyjne. Ważnym punktem będą także rozmowy, które pomogą skuteczniej odpowiadać na współczesne wyzwania społeczne. Wydarzenie odbędzie się 15 i 16 września, jednak już teraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać propozycje sesji i warsztatów. Można to zrobić do 1 lipca za pośrednictwem strony innowacjespołeczne.pl. Szczegółowy program wymianny poznamy w sierpniu. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 24 stopnie Celsjusza, ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
2: Akademickie Radio Centrum.

To jest Radio Centrum.

0: Rádia.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: funk,
1: metal
2: i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: Reklama.
0: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Centrum. Najwięcej loka w mieście!

0: Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Audiofilozja.
1: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już jutro po 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: sierpnia.
1: Autopromocja.
2: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja.
3: Radio Centrum. Najwięcej rozwiązań.

No z takimi kawałkami to dzień staje się tylko i wyłącznie lepszy. Limp Bizkit i Take a Look Around na antenie Akademickiego Radia Centrum. Moi drodzy, rozpoczynamy naszą audycję Ośrodek Rocka właśnie w tym momencie. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Będę tutaj z wami przez najbliższe 2 godziny. Posłuchamy sobie największych hitów letnich piosenek, no bo na dworze jest jak jest, co im pewnie czujecie. Także my będziemy was rozgrzewać jeszcze bardziej, ale spokojnie, nikt z nas się nie przegrzeje.

Aquarius i Teenage Dirtbag na 98 i 2 FM. Tak jak wam obiecywałam, klasyki, ale chyba bardziej już rozgrzewać się nie musimy. Pamiętajcie, że temperatura w najbliższym czasie będzie naprawdę, naprawdę wysoka. W tym momencie mamy 26 stopni, temperatura odczuwalna to 29 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali, biometr jest korzystny, jakość powietrza jest dobra, no ale temperatura odczuwalna będzie sięgała dzisiaj powyżej 30 stopni, a w weekend normalna temperatura na termometrach to będzie 36-37 stopni, także moi drodzy, uważajcie na siebie, a pod numer 515-515-982 możecie wysyłać nam, jakie są wasze ulubione sposoby na ochłodzenie się właśnie w takie dni. 515-515-982, czekam na wasze SMS-y, jak po prostu przeżyć w takie dni, jak się ochłodzić. Czekam, czekam, czekam, a teraz R.E.M. i Shiny Happy People. Mam nadzieję, że my będziemy tak samo szczęśliwi.

The Dirt Unburied in na 98.2 FM. No i ja przed chwilą pytałam się was, kochani, jakie są wasze sposoby na właśnie taką pogodę, jaką mamy dzisiaj i będziemy mieli w tym tygodniu, czyli na upały, bądźmy szczerzy, jest po prostu piekielnie gorąco. No i wysłacie mi smsy, że zimny prysznic albo wyjazd nad jezioro. Także teraz pytanie ode mnie, a podobno mamy nie pytać o Polskę, przynajmniej obywatel GC za chwilę tak będzie śpiewał, ale ja się i tak was zapytam. Które jeziora niedaleko Lublina to wasze ulubione? 515-515-982. Zobaczymy, które jeziora to wasze ukochane i jaki jest taki ranking nasz jako Radio Centrum razem z wami, z naszymi kochanymi słuchaczami. Także 515-515-982. Na jakie jezioro jeździcie najchętniej?

0: Vlnocia.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: punk,
1: metal
2: i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Nothing But Thieves, ich najnowszym kawałkiem Evolution na antenie akademickiego Radia Centrum. Jest to singiel zapowiadający ich najnowszy album, który będzie zatytułowany Stray Dogs i ukaże się on 25 września. Także już całkiem niedługo czekamy z niecierpliwością na to, co panowie stworzyli tym razem. Generalnie Nothing But Thieves wielbią koncerty w Polsce i zawsze mówili, że to jest jedno z ich ulubionych miejsc, gdzie występują. Także moi drodzy, ogłosili nową trasę koncertową, no i oczywiście wystąpią też w Polsce 21 stycznia, dokładnie w 2027 roku, we wtorek w Atlas Arenie w Łodzi. Także więcej informacji jest już na stronie organizatorów. Niedługo pewnie będzie można kupować bilety, no a we wrześniu wychodzi album, także nie pozostaje nic, jak tylko i wyłącznie czekać, bo kawałek, który przed chwilą przysłuchaliśmy, no pokazuje, że to będzie świetny album. A my teraz posłuchajmy sobie czegoś z naszego kraju, Spring Roll.

No mam wdaw do pieca. Another celebration at the end of the world w waszych głośnikach przed sekundą. No i ja pytałam się was też, jakie jeziora w województwie lubelskim, niedaleko Lublina oczywiście, żebyśmy nie musieli jakoś tam bardzo długo jechać, to są wasze ulubione. No i mam od was takie propozycje. Najwięcej osób napisało o jeziorze Białym wokół Nińce, bo podobno tam jest najczystsza woda, tak samo Krasne. Mamy też Piaseczno, no i Firlej, który jest chyba najbliżej, bo to jest około 40 km od Lublina, zaraz pod Lubartowem. Ktoś też napisał Zalew Zembożycki. Wydaje mi się, że to są żarty. Mam nadzieję, że są to żarty, bo moi drodzy, nie radziłabym tam raczej pływać. Wydaje mi się, że też nie można, ale raczej nie pływajcie w zalewie. Lepiej pojechać sobie 30 km za Lublin i popływać w takiej czyściuteńkiej wodzie. A teraz kawałek, który mam nadzieję, że trochę nas jednak ochłodzi. Dead Poets Society z kawałkiem Georgia. Już teraz w waszych głośnikach.

Lux Torpeda i kawałek siódmy na 98,2 FM. No i moi drodzy, jak mogłam o tym zapomnieć? Dzisiaj mamy przecież Dzień Ojca. Pamiętajcie o tym. 23 czerwca. Dzisiaj mamy Dzień Ojca. Także jeżeli nie składaliście jeszcze życzeń swoim tatom, no to oczywiście zróbcie to jak najszybciej. No a panowie, którzy są już ojcami, możecie pochwalić nam się pod 515-515-982, jaki prezent wy na przykład dostaliście, albo jakie życzenia dostaliście, bo nie tylko rzeczy materialne są ważne w życiu. Pamiętajcie o tym. Wystarczy czasami komuś złożyć życzenia, które będą szczere i wspaniałe, także wszystkiego najlepszego dla wszystkich ojców, którzy w tym momencie nas słuchają. Kawałek specjalnie dla was, typowy dad rock tak zwany. To z kawałkiem Hold the Line. Wszystkiego najlepszego.

Cóż za kawałek hymn z kawałkiem The Funeral of Hearts na antenie Akademickiego Radiocentrum, a my rozpoczynamy ostatnią drugą godzinę naszej audycji Ośrodek Rocka. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, a ze mną nadal największe hiciory, no takie upały, żeby przynajmniej muzyka nam umilała dzień. U2 już teraz z kawałkiem American Obituary.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Fighters i Learn to Fly na antenie Akademickiego Radia Centrum. Kochani, piszecie nam dużo wiadomości na temat tego, że jest okropnie gorąco. Wiemy, ja też to odczuwam. Ale apelujecie, żeby nie zostawiać pupili w samochodach. No ja się z tym zgadzam, bo czasami w aucie temperatura może wzrosnąć nawet do 40 stopni. Także uważajcie, nie zostawiajcie. Oczywiście też dzieci, sami nie siedźcie w tym samochodzie, jeżeli jest on niewłączony i jest tam tak bardzo gorąco. No ale też pamiętajcie, żeby jeździć bezpiecznie, żeby nie używać telefonu podczas jazdy, bo teraz jak jest gorąco, to każdy też jest mniej skupiony, także jedźcie bezpiecznie, słuchajcie Akademickiego Radia Centrum, bo my zapewniamy wam i tak najlepszą muzykę, także już teraz Kazik i Sztos. Także spokojnie na drogach, bezpiecznie i dojedźcie tam, gdzie musicie.

Ugly Kid Joe i kawałek Neighbor na antenie Akademickiego Radia Centrum. No my, moi drodzy, dzisiaj poza Dniem Ojca mamy też inne święta. Uwaga, uwaga. Chris Holmes, czyli tutaj amerykański gitarzysta, który pochodzi z zespołu Wasp, ma swoje urodziny. No i tak samo Glenn Danzig też ma swoje urodziny. Już 71. Urodził się on w 1955 roku, także wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Znać możecie go z formacji takich jak Misfits albo Danzig. Także już za chwilę posłuchamy sobie ich największego klasyka, czyli piosenki Mother. Oczywiście życzymy panom wszystkiego, co najlepsze, coraz zimniejszych tutaj temperatur, jeżeli chodzi. Chociaż w Stanach chyba nie jest jeszcze aż tak gorąco, także już teraz posłuchajmy sobie Danzig i Mother w waszych głośnikach.

oczy zmruż. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię.

0: promocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: W każdą środę o 20 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

Manam i Szare Miraże na 98 i 2 FM. Kto nie zna w sumie tego kawałka? No, wydaje mi się, że każdy, ale nie każdy chyba wie o tym, że istnieje coś takiego jak Festiwal Rocka Progresywnego imienia Tomasza Beksińskiego, który odbywa się w Toruniu. Nie wiedziałam o tym. W tym roku będzie to już 20. edycja właśnie tego Festiwalu Rocka Progresywnego. Znalazłam artykuł i tak, odbywa się to 27 i 28 czerwca w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Także już ten weekend wstęp jest w ogóle wolny i będzie tam występowało wiele zespołów i z Polski, i z zagranicy. Także moi drodzy, jeżeli macie wolny weekend, kochacie muzykę progresywną, no to jest to idealne wydarzenie. Trzeba po prostu wybrać się do Torunia, zjeść sobie pierniczka i posłuchać dobrej muzyki. No a skoro o takiej muzyce już mowa, no to posłuchajmy sobie już teraz tu w waszych głośnikach.

0: 43 minuty po godzinie 14, idealna pora na naszą imprezę FM. No i o czym wam dzisiaj powiem? Przed chwilą rozmawialiśmy sobie o festiwalu rocka progresywnego, a ja mam tutaj dla was takie bardziej mainstreamowe koncerty Sting. Jutro w sumie, 24 czerwca w środę, zagra w Sopocie w Operze Leśnej. Także jeżeli ktoś nie ma jutro planów, to widziałam, że jakieś dosłownie pojedyncze ostatnie bilety są dostępne, także można sobie sprawdzić stronę organizatorów, a Stinga chyba przedstawiać wam nie muszę. Jego twórczości, na przykład w zespole The Police i tak dalej, i tak dalej. Kolejny koncert, niedziela, 28 czerwca. Bracia Cavalera, Chaos AD, zagrają w Warszawie, klub Progresja. Też chyba zespół, którego przedstawiać nie trzeba, Sepultura. Byli ostatnio w czerwcu w Gdańsku na Mystic Festiwalu, dali świetny show, także jeżeli ktoś z was jest w stanie udać się właśnie do Warszawy w niedzielę, no to polecam wam bardzo, bardzo serdecznie. I ostatni koncert, o którym sobie porozmawiamy, odbędzie się już u nas w mieście, w Lublinie. Soen zagra właśnie 23 sierpnia, także jeszcze trochę czasu jest. Jeżeli byliście w tamtym roku na festiwalu Rock the Square u nas w Lublinie pod CSK, no to właśnie tam zespół Soen występował, także będziemy mieli jeszcze raz okazję, żeby zobaczyć ich na żywo już w sierpniu.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Inhaler z kawałkiem My Honest Face na antenie Akademickiego Radia Centrum. Mamy już 8 minut do godziny 15, także to pora, żebym się z wami pożegnała. Także dziękuję wam bardzo za spędzenie ze mną tych dwóch ostatnich godzin. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota, a za chwilę do was przyjdzie, tutaj dołączy Vanessa Woźniak, która siedzi już w tym momencie koło mnie. Także słuchajcie uważnie tak samo wydarzenia za 7 minut na naszej antenie. Dziękuję wam bardzo, a teraz w waszych głośnikach Suicide Blonde. Do usłyszenia.

0: Roll with Oasis. Wybija godzina 15, więc pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Zbliżają się wakacje, pora zadbać o bezpieczeństwo. O tym za chwilę. Powiemy także o oszustwie metodą na koncern paliwowy oraz Festiwalu Sztuki nad Rzeką.
0: Wydarzenia przedstawi Jakub Jerzyna.
1: Dla jednych będzie to czas relaksu, dla drugich wzmożony czas pracy. Rusza akcja Bezpieczne Wakacje. Młodzież już za moment zakończy rok szkolny, rozpoczynając letnią przerwę. Z tej okazji miasto nie próżnuje i wprowadza szereg działań kontrolnych i zapobiegawczych. Dziś wojewoda lubelski podpisał umowy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na wykonanie zadań oraz wszechstronną pomoc dla osób potrzebujących i dotkniętych szkodami w czasie wakacji.
2: Spotykamy się po to, aby przeprowadzić taką odprawę poświęconą wszystkim aspektom bezpieczeństwa związanym z organizacją wyjazdów wakacyjnych. Mówimy tu o pełnej czujności i aktywności naszych służb w zakresie sprawdzania stanu technicznego autokarów, którymi nasza młodzież i przyjezdna będzie podróżować. Mówimy tutaj o sprawdzaniu dokładnym trzeźwości kierowców. Mówimy tutaj o sprawdzaniu stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa.
1: Mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski. Służby apelują o zachowanie kilku zasad ostrożności na kąpieliskach. Zwracają uwagę między innymi na niewchodzenie do wody po alkoholu czy pływaniu w dozwolonych, oznakowanych miejscach, a także zwracają uwagę na wysokie temperatury, gdy wybieramy się na przechadzki w obszarach leśnych i terenach otwartych. Ćwierć miliona złotych padło łupem oszustów. Inwestycja okazała się przekrętem. Mieszkanka gminy Niemce została namówiona do ulokowania kapitału na giełdzie, a konkretnie w akcje spółki Orlen. 80-latka zdecydowała się przekazać 250 tysięcy złotych osobie, która namówiła ją do inwestycji w akcje koncernu paliwowego. Kobieta straciła cały swój majątek. Służby przypominają, aby zachowywać ostrożność w sieci, a także nie podawać danych osobowych czy też bankowych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. W Lublinie powstanie galeria pod gołym niebem. Jak urozmaicić sobie spacery na łonie natury? Już w najbliższy piątek o godzinie 18 rozpocznie się druga edycja Festiwalu Sztuki nad Rzeką. Zainteresowani będą mogli wziąć udział w otwarciu wernisażu na moście imienia Mariana Lutosławskiego. Dodatkowo do 16 sierpnia wzdłuż tras spacerowych w rejonie ulic Przyjaźni oraz Firlejowskiej usytuowana zostanie całodobowa ekspozycja artystyczna. Tematyka prac ma się odnosić do relacji człowieka z przyrodą, odpoczynku czy samotności, a swoją twórczość zaprezentują między innymi Jakub Ciężki, Estera Mrówka czy Alicja Bielawska. Po zakończeniu epidemii COVID-19 spadła na nas plaga samotności. Jak poradzić sobie z cywilizacyjnym problemem? Według badań przeprowadzonych w 2025 roku wynika, że aż 10% mieszkańców Polski żyje bez jakiegokolwiek współlokatora. Z kolei prawie co trzeci obywatel naszego kraju w wieku od 18 do 44 lat jest singlem. Era lockdownów wywołała wśród ludzi skutki w postaci poczucia odosobnienia oraz chęci bliskości w kontaktach z drugim człowiekiem. O tym, jaki model przyjaźni jest najkorzystniejszy, mówi Jakub B. Bączek.
3: Badania wskazują na to, że jeśli tych przyjaciół mamy 3 do 5, to jest taki najbardziej optymalny, ale też najczęściej spotykany model. Czyli raczej nie jest to 10 przyjaciół, no bo skąd mielibyśmy znaleźć tyle czasu, zwłaszcza kiedy już mamy pracę, rodziny, dzieci, dla 10 przyjaciół. Ale raczej też to nie jest jedna osoba lub dwie, bo to by oznaczało, że tego kontaktu z tym naszym dzieciństwem, wspomnieniami, z tą taką nostalgią, do której lubimy się odnosić, cofając się wspomnieniami, nie mielibyśmy za dużo.
1: Warto dodać, że pozytywne kontakty międzyludzkie normują poziom oksytocyny w organizmie, czyli hormonu odpowiedzialnego za odczuwanie szczęścia. Co więcej, nie należy zapominać, że wsparcie bliskich może okazać się kluczowe podczas życiowych kryzysów.
0: Po wydarzeniach przyszła pora, by zerknąć, co dzieje się za oknami. Temperatura odczuwalna to 29 stopni Celsjusza, więc słoneczko jest naprawdę mocne i potowarzyszy nam do godziny 18. Ciśnienie atmosferyczne jest dość wysokie, a biometr jest korzystny.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.

0: daje wolność na bogato.
1: Reklama.
2: Tu Radio Centrum.
3: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.
5: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Mamy już 5 minut po godzinie 15 i jak możecie się domyślać, jest to jednoznaczne z rozpoczęciem godzin szczytu. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak i spędzimy sobie wspólnie 3 najbliższe godzinki. A zapytacie, na czym je spędzimy? Oczywiście na słuchaniu świetnej muzyki, ale też pomówimy o newsach z zagranicy i wielu innych ciekawych rzeczach, dlatego koniecznie zostańcie na dłużej. Już za moment sprawdzimy sobie, co ciekawego przynosi nam dzisiejsza data. Teraz jednak zabieram was w podróż, a raczej Dire Straits was zabiera. Mam nadzieję, że na podróż z pracy.

I jak obiecałam, zaczniemy na spokojnie od sprawdzenia sobie, czyje imieniny dzisiaj obchodzimy i do kogo trzeba szukać numeru. Jeśli wśród was jest Wanda, Zenon, Jan, Maria czy Józef, to przesyłam wam cieplutkie życzenia. A no jeśli jest to ktoś z waszych bliskich, to ja tak tylko upomnę, że pasowałoby zadzwonić. Dzisiejszą datą jest 23 i należy też pamiętać o innym święcie, a dokładnie o Dniu Ojca. Wśród tych typowych świąt znajdą się też takie nietypowe, na przykład Dzień Wędkarza, chociaż dla mnie to on mocno łączy się z tym Dniem Ojca. Mamy też Międzynarodowy Dzień Wdów czy Dzień Służby Publicznej. No jak widać, dla każdego się coś znajdzie.

0: Mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
1: Cóż można zaproponować na wakacje? Czas wiosennych, ciepłych wieczorów i spotkań przy grillu z przyjaciółmi, znajomymi czy rodziną. Oczywiście coś do grillowego dania jako dodatek i to taki ekstra. Aha, i powinien być oczywiście zdrowy. A co musimy mieć podczas wakacji? Czytaj na przykład urlopu, święty spokój. Tak więc sięgamy znów po warzywo rodem ze starożytnego Rzymu i Grecji. Po brokuły. Pierwsze wzmianki o brokule pochodzą

0: pochodzą z 1560 roku, który prawdopodobnie został sprowadzony wtedy z Półwyspu Apenińskiego do Francji. Potem rozpowszechnił się w Europie, docierając na Wyspy Brytyjskie w XVIII wieku. Do Stanów Zjednoczonych trafił przez włoskich osadników. Podobnie jak do nas warzywa, dzięki królowej Bonie. W 1920 roku w Brooklynie powstała pierwsza towarowa plantacja brokuła. Największe uprawy tego warzywa w Europie są w Hiszpanii, we Włoszech, Francji i, tak, w Polsce. Największymi światowymi producentami są zaś Chiny i Indie. Produkują, to mało powiedziane, gigantyczną ilość, bo jest to 70% światowej produkcji brokuła. A co mają one brokuły wspólnego ze spokojem? Ano właśnie brokuły zawierają dużo łatwo przyswajalnego kwasu foliowego, a dostarczenie go organizmowi zwiększa poziom serotoniny, redukując objawy depresji. Więc nerwusy, sięgajcie po brokuły. Dostarczanie organizmowi tak na marginesie tego składnika jest istotne, zwłaszcza dla niewiast, bo na objawy depresji zapadają dwa razy częściej kobiety niż mężczyźni. Ponadto flawonoidy, które są źródłem w dużej ilości tegoż składnika, stymulują detoksykujące działanie enzymów, które pomagają organizmowi pozbyć się związków rakotwórczych, ale i innych szkodliwych toksyn. Ponadto są doskonałym źródłem błonnika pokarmowego oraz witamin C, K i A oraz dobrym źródłem manganu, potasu, witamin z grupy B, fosforu, magnezu oraz białka. No i co dla stresu ważne, działają jako naturalny środek moczopędny. No, ale do rzeczy. Przepis na sałatkę jak zwykle jest bardzo prosty, a wykonanie jej nie powinno zająć Wam więcej niż 15-20 minut. Oto składniki. 1-2 średnie brokuły, 1 kostka sera typu feta, 250 ml jogurtu, 2-3 łyżki dobrego majonezu, 2 ząbki czosnku, 100 g pestek słonecznika, 1 łyżeczka przyprawy typu wegeta, kucharek, jarzynka i temu podobne. Jak to zrobić? Brokuły podzielić na małe różyczki i wrzucić do garnka z wrzącą wodą z łyżeczką jarzynki. Gotować nie dłużej niż przez 5 minut, albowiem wszystkie wartości odżywcze ulotnią się. Odcedzamy i studzimy. Przygotowujemy sos. Jogurt łączymy z majonezem i zmiażdżonym w prasce czosnkiem. Na suchej patelni prażymy pestki słonecznika. Wystudzone brokuły przekładamy do salaterki, łączymy z pokrojonym 1-centymetrową kostkę serem i polewamy sosem. Na wierzchu posypujemy słonecznikiem. Podajemy schłodzone, tak mniej więcej po 30 minutach, jako samodzielne danie albo dodatek do grillowanych mięs. Smacznego życzył Dariusz Hankiewicz.
1: Radio Centrum. Najwięcej lokalności.

0: Przyszła więc pora, by zerknąć, co dzieje się na naszych lubelskich drogach i gdzie możecie spotkać korki. Aleja Tysiąclecia, no niewykluczone, przy rondach pod zamkiem. Aleja Kraśnicka, ulica Bohaterów Monte Cassino oraz ulica Jana Pawła, no i klasycznie Głęboka, Sowińskiego i Lipowa. A jeśli to wy macie jakieś informacje na temat korków czy wypadków, to koniecznie dajcie znać pod numer 515 515 972, a ja przekażę informacje słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O! No i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Narzeczoną nie wiem, czy jesteście, ale może macie kryzys, na przykład ze względu na to, że nie było was na Summer Punch Festival. Jeśli tak, to przychodzę ze wspaniałą nowinką. Otóż Poland Rock ogłosił wczoraj już ostatnich twórców, którzy pojawią się na tegorocznej edycji festiwalu. I listę line-upu domknęli Wargasm oraz POD, czyli zespoły, które kilka dni temu pojawiły się właśnie na Summer Punch Festival. Będzie okazja, by nadrobić zaległości.

Wyobrażacie sobie być tak starym, żeby pamiętać jeszcze czasy bez, powiedzmy, samochodów? Można by zapytać o to żółwia Jonathana, który, słuchajcie, ma około 194 lata. No i pozostaje dalej bardzo aktywnym stworzeniem. Jonathan jest w ogóle prawdziwą legendą Wyspy Świętej Heleny i z szacunków wynika, że wykluł się on około 1832 roku. Ale to brzmi. Wiąże się z tym zaskakująca anegdota w ogóle, bo jednym z ulubionych partnerów Jonathana była żółwica o imieniu Frederica. Tylko jak się po kilku latach okazało, był to jednak samiec, którego imię zmieniono na Frederick. Jak widać, nawet tak stary żółw ma w sobie nowoczesność.

Zbliżamy się do końca pierwszej wspólnej godziny i za niecałe 3 minutki wybije nam godzina 16, więc już za moment wydarzenia, a potem zerkniemy co za oknami, choć chyba wszyscy czują ten upał, no nie?

0: Wybiła godzina 16, więc to pora na wydarzenia.
1: Funkcjonariusze przekroczyli uprawnienia. O tym za chwilę. Powiemy także o Lubelskim Festiwalu Nauki oraz ulach wykonanych z pralek.
0: Wydarzenia przedstawi Jakub Jarzyna.
1: Ślubowali stać na straży prawa, teraz staną oko w oko z wymiarem sprawiedliwości. Jak podaje Radio Lublin, czterech byłych policjantów oraz dwóch detektywów jest podejrzanych w sprawie nielegalnego pozyskiwania danych z systemów informatycznych. Wedle ustaleń prokuratury, mundurowi mieli wykorzystywać informacje m.in. z Krajowego Systemu Informatycznego Policji i przekazywać jednostkom zaangażowanym w działalność detektywistyczną. Ofiarami tych posunięć mogło paść ponad 100 osób. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zbliża się 22. Lubelski Festiwal Nauki. Przygotowano ponad 1800 projektów. Między 19 a 25 września Lublin stanie się miejscem pełnym prelekcji i warsztatów naukowych. Wydarzenie jest cykliczną imprezą rozpowszechniającą wiedzę w całym województwie. Tegoroczne hasło to ciekawość vis vitalis nauki. O inicjatywie mówi rektor UMCS Radosław Dobrowolski.
2: To okazja z jednej strony, żeby zaprezentować to, co najważniejsze, najciekawsze na lubelskich uczelniach, to, co się dzieje, to, czym staramy się zainteresować naszych studentów, ale wychodzimy w przestrzeń miejską po to, żeby pokazać, że nauka jest rzeczą niezwykle ważną, niezwykle ciekawą, dającą szansę na rozwój osobowościowy, na rozwój swoich zainteresowań.
1: W sobotę odbędzie się piknik naukowy, a od poniedziałku do piątku uczestnicy będą mogli zapoznać się z projektami ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki. Przygotowano także wydarzenia specjalne.
3: Już we czwartek, 25 czerwca o godzinie 12:30 startujemy z zapisami na projekty. Nie jest to data przypadkowa, bowiem 25 czerwca 1903 roku o godzinie 12:30 na Uniwersytecie Paryskim nasza patronka Maria Curie-Skłodowska obroniła pracę doktorską Badanie ciał radioaktywnych.
1: Mówi dr Monika Baczewska-Ciupak, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wydarzenia. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej festiwalu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zamiast pojechać na wysypisko, daj elektronice drugie życie. Jak wykorzystać zużyty sprzęt piorący? Dziś pszczelarze zgromadzili się w Świdniku, aby wspólnie zebrać miód pozyskany z nowatorskich pasiek. W ramach akcji recyklingowej tradycyjne ule zamieniono na instalacje wykonane z 9 zużytych pralek. Celem inicjatywy jest edukacja najmłodszych w tematyce ekologii, a także walka z elektroodpadami. Do budowy jednego ula potrzeba około 2 pralek. Warto dodać, że pasieka znajduje się przy ulicy Majewskiego i funkcjonuje już od 4 lat. 61 lat tradycji, o której pamiętają kolejne pokolenia. O czym przypomina dzisiejsza kartka w kalendarzu? Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Ojca. Święto jest celebrowane w naszym kraju 23 czerwca niezmiennie od 1965 roku. Przywędrowało nad Wisłę prosto ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1910 roku córka weterana wojny secesyjnej Sonory Smart Dot zaproponowała, aby stworzyć uroczystość analogiczną dla Dnia Matki. Początkowo wydarzenie miało charakter lokalny, z czasem zostało przyjęte przez wszystkie Stany. Pamiętajcie, że dzień jest jeszcze długi i macie trochę czasu na złożenie życzeń swoim ojcom, ale nie odkładajcie tego na ostatnią chwilę.
0: A po wydarzeniach przyszła pora, by sprawdzić, jak wygląda stan za oknami. Temperatura odczuwalna to 29 stopni Celsjusza, więc no, ta temperatura się dalej utrzymuje. I jak wspominałam, do godziny 18 słoneczko nam potowarzyszy. Jeśli chodzi o biometr, jest korzystny. Ciśnienie atmosferyczne 1019 hektopaskali.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej loka w mieście!
0: To już druga godzina audycji Godziny Szczytu. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak, a już teraz w waszych głośnikach Interpol Evil.

I jak nam zaśpiewali Soundgarden, jak słońce żyjemy, by powstawać. Choć ja mam wrażenie, że na pewnej plaży we Włoszech to władze chcą, by ludzie od tego słońca raczej poupadali. W miejscowości Villa Simus na Sardynii wprowadzono bardzo kontrowersyjne zasady dotyczące pobytu na plaży Punta Molentis. Wyobraźcie sobie, że obowiązuje tam całkowity zakaz posiadania parasoli czy namiotów. No nie można mieć czegokolwiek, co w większym stopniu by nas przed tym słońcem uchroniło. Zakaz ten podobno wynika z potrzeby ochrony plaży przed zanieczyszczeniami, ale są wyjątki. Bo jak się okazuje, to dzieci poniżej 10 roku życia, czy starsi powyżej 65 lat, ich te zasady nie dotyczą. Może to taka zachęta, by dziadków trochę wyciągnąć na świeże powietrze, choć mam wrażenie, że ten problem raczej jest związany z

może macie ochotę odlecieć, ale tak fantazyjnie. Jeśli uwielbiacie legendy czy świat z książek Tolkiena, to wszystko, jak się okazuje, jest możliwe. W Chudowie znajduje się magiczne drzewo, do którego możecie nawet zajrzeć i wejść. No, jeśli się zmieścicie. Drzewo z drzwiczkami to nie jest filmowy rekwizyt, a największa topola kanadyjska w Polsce. Jej obwód przekracza 7 metrów, co czyni ją krajowym rekordzistą. W środku znajdziemy nawet salonik, krzesło i okienko. Oczywiście dla kogoś rozmiarów hobbita. Jak relacjonują turyści, jest to naprawdę wyjątkowe drzewo i obcowanie z naturą wchodzi wtedy na wyższy poziom. No, pewnie też i na szerszy. Ale pozostajemy przy innych fantazjach. Dragula od Rob Zombie.

0: Tak więc przyszła pora, by sprawdzić, co dzieje się na tych naszych lubelskich drogach i gdzie postoimy w korkach. Lublin jest dosyć zakorkowany aktualnie, Aleja Kraśnicka, ulica Józefa Poniatowskiego w stronę Racławickich Alei, Aleja Tysiąclecia przy rondach pod Zamkiem, Aleja Solidarności na skrzyżowaniach, Krochmalna, Diamentowa, no i klasycznie Głęboka oraz Sowińskiego. Tam właśnie spotkacie korki, więc może jakoś spróbujcie je wyminąć. A jeśli wy macie jakieś informacje, to pod numer 515 515 982 koniecznie dajcie o nich znać.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
4: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Reklama.
7: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

A z Irlandii przeniesiemy się prosto do Niemiec, gdzie po raz pierwszy, słuchajcie, na stałe zezwolono na procedurę, która stanowi taką alternatywę dla pochówków w ziemi i kremacji. Tak zwany przyspieszony rozkład ciała w ziemi. No i jest to proces oferowany przez berlińską firmę Circulum Vitae i polega na umieszczeniu ciała zmarłego w takim jakby kokonie. No jest to pojemnik wypełniony sianem i słomą czy odpadami zielonymi. Mikroorganizmy w kontrolowanych warunkach zapewniają rozkład tkanki, a sam pojemnik jest regularnie przemieszczany. Ja myślę, że to jest świetny pomysł.

Jak doszły mnie słuchy, to już za niedługo, bo w tą niedzielę na Placu Zamkowym będziecie mogli poszperać wśród staroci. Od godziny 7 do 14 pojawią się wystawcy z bardzo nietuzinkowymi zabytkami, takimi jak meble czy biżuteria, albo nawet zabawki prosto z PRL-u. Jeśli lubicie łapać takie okazje, no myślę, że będzie to idealny moment. A po więcej informacji zapraszam Was do jutrzejszej porannej rozmowy Radia Centrum o godzinie 8.10. Choć aktualnie, no Myslowic zabierze nas w tą podróż.

A to była nowość od Weezer, a my sobie zaraz zerkniemy, słuchajcie, co nowego dzieje się na świecie. Bądźcie czujni, bo już za moment wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.

0: Na zegarach za moment będzie godzina 17 i to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Młodzieżowa Rada Miasta Lublin obchodzi 20-lecie. O tym za chwilę. Powiemy także o działaniach kuratorów sądowych oraz rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.
0: Wydarzenia przedstawi Jakub Jarzyna.
1: Lublin uczcił młodych. Minęły dwie dekady funkcjonowania organizacji samorządowej. Dziś w ratuszu nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej 20-lecie działalności Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Z tej okazji zaprezentowano film wspomnieniowy prezentujący historię i dorobek tego organu.
2: Bycie młodzieżowym radnym w naszym mieście to naprawdę piękna lekcja obywatelska. To nauka odpowiedzialności za naszą społeczność szkolną, ale także za nasze najbliższe otoczenie. Młodzieżowi radni bardzo chętnie i skutecznie wypowiadają się o tym, jakiego miasta chcą, w jakiej dzielnicy chcą żyć i jak widzą swoje miasto w przyszłości. Bo przecież to właśnie młodzieżowi radni już niedługo, mam nadzieję, wezmą odpowiedzialność za nasze miasto. Więc to jest naprawdę świetna lekcja obywatelska i bardzo słyszalny głos młodego pokolenia.
1: Mówi Marcin Bubicz, radny miasta Lublin. To właśnie oni angażowali się w kandydaturę Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 oraz Europejskiej Stolicy Kultury 2029. W skład rady wchodzą nastolatkowie reprezentujący mieszkańców miasta, będących uczniami szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Lublin w liczbie 36 radnych.
3: Trzeba pamiętać o tym, że to, że młodzi ludzie w Lublinie mają darmowe przejazdy w MPK, to też jest zasługa Młodzieżowej Rady Miasta. W którejś kadencji Młodzieżowa Rada Miasta zgłosiła taki postulat, który został przeprowadzony. Młodzieżowa Rada Miasta konsultuje te uchwały Rady Miasta Dorosłej, które są dla nich ważne. Ja staram się zawsze na sesjach przedstawiać opinię Młodzieżowej Rady. Ona naprawdę dla dorosłych jest ważna.
1: Mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta miasta Lublin do spraw oświaty i wychowania. Warto zauważyć, że organizacje samorządowe umożliwiają młodym wpływ na funkcjonowanie miasta. Ponadto zwiększają one poziom odpowiedzialności społecznej. Kuratorzy sądowi i zespół interdyscyplinarny zacieśniają współpracę. Kooperacja służb ma przynieść pomoc potrzebującym. Dziś odbyła się konferencja, której celem było zwiększenie skuteczności oferowanego wsparcia dla dzieci i dorosłych. Spotkanie miało na celu uświadomienie, że kuratorzy wspierają rodziny. Podkreślano, że ograniczenia lub odebrania praw rodzicielskich zachodzą tylko w ostateczności.
4: Łączymy siły tak, żeby to nasze środowisko rodzinne, ten nasz dom był bezpieczniejszy, bez sytuacji trudnych związanych z choćby

0: przemocą domową było jak najmniej. Razem działamy, razem chcemy pomagać, wspierać mieszkańców naszego miasta i niech to będzie taki dobry prognostyk dla wszystkich przyszłych działań, ale też dla innych miast, że razem możemy więcej.
1: Mówi Paweł Mołdoch, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Lublinie. Wspólne inicjatywy mają przełożyć się na większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych, i skutecznie wesprzeć ich rodziny. Szczególną uwagę zwrócono na współdziałanie służb jako klucz do szybkiej i efektywnej pomocy, która w przyszłości przełoży się na działania ogólnopolskie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Dziedzictwo historyczne jest nadal żywe. Kozi Gród wspomni porozumienie z 1569 roku. Już w najbliższy piątek rozpoczną się obchody 457. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Tegoroczny program wydarzeń zainauguruje renesansowy korowód, który przejdzie trasą od Zamku Lubelskiego na Plac Litewski. Należy dodać, że inicjatywa potrwa do 3 lipca. Głównym punktem uroczystości ma być międzynarodowe sympozjum o nazwie Siła Przekładu, zaplanowane na 1 lipca. Zainteresowani wezmą udział w dyskusjach na temat dialogu międzykulturowego czy literatury Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto na chętnych czekają m.in. warsztaty plastyczne, koncerty muzyczne, a także instalacja artystyczna autorstwa Jarosława Koziary.
2: A po wydarzeniach oczywiście przyszła pora, by zerknąć, co dzieje się za oknami. No i temperatura nie spada. Cały czas mamy odczuwalną 28 stopni Celsjusza i ogólnie raport smogowy jest dobry, biometr jest korzystny. Jeśli chodzi o pogodę, która szykuje się nam jutro, będzie bardzo podobnie. Będzie upalnie, więc nie ma co się nastawiać.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
2: Godzina 17.05 i ja się zastanawiam, jak to się stało, że już te 2 godziny razem nam minęły. No i wychodzi na to, że została tylko jeszcze jedna wspólna godzinka. Witam was wszystkich serdecznie we wtorkowych godzinach szczytu. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak i tak myślę, czy zdążyliście już wrócić z pracy. Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, no to ja już nadaję tempa i chyba Linkin Park będzie idealny.

Jack White i Dollar Bill na 98,2 FM. I tak jak już jesteśmy w temacie lepkim, temacie pieniądza, to powiem wam o pewnym kartelu z krainy wschodzącego słońca. Otóż producenci lodów, a dokładnie 6 największych japońskich firm zostało oskarżonych o złamanie ustawy antymonopolowej. Podobno bardzo skutecznie podnosili oni ceny produktów, a proceder ten trwał od 2022 roku. Sprawę bada Japońska Komisja Sprawiedliwego Handlu, która po niezapowiedzianych kontrolach firm odkryła, że zawiązały one swego rodzaju kartel. O podwyżkach cen dyskutowali i uzgadniali je tymi nieoficjalnymi kanałami. Wzrost cen miał zwykle miejsce w sezonie letnim, a firmy jako pretekst wykorzystywały ogólny wzrost cen żywności w kraju. No jest to skutek podobno coraz gorętszych okresów letnich i podobno władze ogłosiły nawet nowe oficjalne określenie na dni, w których temperatura przekroczy 40 stopni Celsjusza. A brzmi ono kokuszo.

i zostaniemy sobie, słuchajcie, w Azji, a dokładnie przejdziemy do Korei Południowej, bo tam pojawił się bardzo taki dziwny trend moim zdaniem, fałszywych aplikacji. I mimo tego, że sama chyba nie do końca rozumiem, o co chodzi, to postaram się wam to po prostu wytłumaczyć. Chodzi o to, że macie takie strony dopaminowe, strony internetowe, które oferują taką szybką stymulację w sieci, na przykład przez zamawianie jedzenia, no, które nigdy do was nie zapuka. Użytkownik przegląda menu, wypełnia koszyk, symuluje złożenie zamówienia po prostu, którego w rzeczywistości no, nigdy nie sfinalizuje. Można nawet śledzić nieistniejącego kuriera. Zjawisko to skomentował koreański profesor, który twierdzi, że jest to odzwierciedlenie zmęczenia i niepokoju, który panuje wśród młodych ludzi, którzy po prostu swobodniej czują się w internecie.

0: No i to jest moment, by w końcu zerknąć znowu, co tam się dzieje na naszych lubelskich drogach. I powiem szczerze, że wszystko się w miarę przerzedziło, przyjaśniło. Korki możecie aktualnie spotkać jedynie na Alei Kraśnickiej, Alei Tysiąclecia, przy rondach pod zamkiem oczywiście, no i klasycznie Głęboka oraz Sowińskiego. Ale jeśli wy wiecie coś więcej i macie wiadomości właśnie o jakichś wypadkach, korkach, cokolwiek, dajcie koniecznie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę naszym słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Grzyby w domu? Opcje są dwie. Albo nie sprzątnąłeś od tygodnia kubka z fusami po herbacie, albo w najbliższy piątek wieczorem spotkasz się z przedawnymi bogami na kanapie w salonie. Opcja numer 3. Muzyczna podróż w środku tygodnia na rubieże wyobraźni. Nieważny gatunek. Ma być dziwnie. Psychodela, stoner, sludge, jazz, elektronika, a czasem wszystko naraz. W każdą środę o godzinie 21:00. W każdą środę trzeci rodzaj grzyba w twoim domu.
1: Autopromocja. Najwięcej rocka w mieście.

Jak już wspominałam, Poland Rock zamknął, a raczej domknął line-up, ogłosili wszystko, co trzeba. I ciekawa jestem, czy w ogóle się wybieracie w tym roku i w takim razie na co najbardziej czekacie, bo mnie niesamowicie ciekawi koncert Kasi Linz. Dajcie koniecznie znać, czy, tak jak wspominałam i pytam, się wybieracie pod numer 515-515-982, a z muzycznych ogłoszeń to za moment Impreza FM, więc koniecznie zostańcie na dłużej.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Na zegarach mamy już 17.43 i sprawdzimy sobie w takim razie, co ciekawego dzieje się w okolicy. Słuchajcie, w ten piątek w Ogrodzie Saskim odbędzie się druga już edycja Alter Show, czyli Festiwalu Muzyki Alternatywnej. Wstęp jest wolny, a wystąpią świetni młodzi twórcy, na przykład Ponury Grzybiarz czy All Desire. Jeśli macie ochotę jednak na bardziej solidne granie, rockowo-metalowe brzmienie, gdzie głos kobiecy gra główną rolę, to impreza pod szyldem Female Vocal Night jest idealnie dla Was. Na scenie klubu Graffiti w tą sobotę zagrają Icon, Seteist oraz Runika. A jeśli macie ochotę na koncert z większym rozmachem, to już 28 czerwca w klubie Progresja w Warszawie zagrają bracia Cavalera. No, słysząc to nazwisko, pewnie domyślacie się, że koncert będzie przedni. A po więcej informacji i bilety zapraszam Was na stronę organizatorów.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Już za moment wybije godzina 18, dokładnie za niecałe 7 minut. No i niestety jest to czas, żeby się pożegnać, bo za nami ta 3-godzinna audycja Godziny Szczytu. Ja wam pięknie dziękuję za towarzystwo. Była z wami Vanessa Woźniak. Wy nie uciekajcie jeszcze dzisiaj, czekają nas wydarzenia i to za moment. Ale na antenie jeszcze dzieje się dużo fajnych rzeczy. Tak więc zostańcie na dłużej. Ja wam pięknie dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.

0: Mieszkańcy mogą zgłaszać wątpliwości do planu ogólnego, o tym za chwilę. Powiemy także o awarii wody w gminie Niemce oraz jubileuszu jacht-klubu. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Paulina Czeryna
1: i Jakub Jarzyna. Masz pytania związane z zagospodarowaniem Lublina? Urząd Miasta zaprasza na konsultacje. Już w najbliższy wtorek o godzinie 16 w ratuszu przy placu Łokietka odbędzie się pierwsze spotkanie dotyczące planu ogólnego miasta Lublin. Lokalni planiści spotkają się z mieszkańcami, tłumacząc decyzje związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz zasady jego funkcjonowania. Należy dodać, że inicjatywa ma charakter informacyjny i nie jest częścią procesu konsultacyjnego. Pytania czy wątpliwości można zgłaszać do 6 lipca poprzez formularz dostępny na stronie internetowej decyduje.lublin.eu.
0: Panuje fala upałów, a w kranach brakuje wody. Tysiące osób zmagają się z awarią. Od zeszłego czwartku mieszkańcy gminy Niemce zwracają uwagę na przerwy w dostawie wody. Problemy są związane z wodociągiem w Krasienne, gdzie kłopoty z ciśnieniem wody trwają od lat. Awaria mogła dotknąć nawet 3000 osób zamieszkujących pobliskie miejscowości. Sytuacja ma ulec zmianie po uruchomieniu nowej studni, która może być uruchomiona do końca tego roku. Wody Polskie podejmą decyzję do 7 lipca.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Istnieje już pół wieku. Jest to najstarsza organizacja na Lubelszczyźnie. Jutro o godzinie 18 w Auli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie odbędzie się uroczysty jubileusz 50-lecia działalności Jacht Klub UMCS. Podczas wydarzenia zostaną wręczone wyróżnienia, a uczestnicy podsumują działalność grupy. O pasji do żeglarstwa mówi komandor Jacht Klub UMCS Waldemar Kociuba.
2: Żeglarz 20-letni świetnie dogada się z żeglarzem, który ma 80 lat, bo łączy ich coś, co z wiekiem nie ma nic wspólnego. Jeśli nie rozpocznie się swojej przygody żeglarskiej samemu, trudno jest opisać słowami. Trzeba to poczuć, wiatr pod żaglami i zobaczyć, czym jest żeglarstwo w takiej jego prawdziwej odsłonie.
1: Przez cały okres działalności w szeregach organizacji było ponad 250 osób, a w organizowanych rejsach udział wzięło powyżej 6 tysięcy miłośników podróży. Aktualnie klub liczy 70 członków, a ich portem macierzystym jest port Ufaryja w Rucianie.

0: grupy K Portugalia zmierzy się już o 19:00 z Uzbekistanem. Ekipa Cristiano Ronaldo musi spróbować wygrać to spotkanie, jeśli nadal myśli o bezpośrednim awansie do następnej rundy rozgrywek. 3 godziny później Anglicy zmierzą się z Ganą. Jeżeli synowie Albion pokonają afrykańską drużynę, będą pewni awansu do kolejnego etapu. Na najbardziej wytrwałych kibiców czekają jeszcze 2 spotkania w ramach nocnej zmiany piłkarskiej. W grupie L Panama zagra z Chorwacją. To spotkanie o godzinie 1:00, natomiast o 4:00 Kolumbia zagra z Demokratyczną Republiką Konga. Ten pojedynek zakończy 2. kolejkę fazy grupowej mundialu. Przejdźmy do siatkówki. Bogdanka Luk Lublin ogłosiła ostatnie nazwisko, które zamknie tegoroczną kampanię transferową. Do drużyny wicemistrzów Polski w zbliżającym się sezonie dołączy były już zawodnik HKS-u Chełm Paweł Rusin. Polski przyjmujący w przeszłości występował już w barwach żółto-czarnych. Siatkarz był członkiem zespołu, który wywalczył historyczny awans lublinian do siatkarskiej plus ligi. Na koniec powrócimy do tematów piłkarskich. Poznaliśmy bowiem datę tegorocznego meczu o Superpuchar Polski. Podczas wtorkowego posiedzenia zarządu PZPN zgromadzenie podjęło decyzję o rozegraniu starcia 16 lipca na Stadionie Mistrzów Kraju w Poznaniu. Wybór terminu poprzedziła analiza terminarza rozgrywek ligowych oraz harmonogramu europejskich pucharów z udziałem polskich klubów. W spotkaniu o Superpuchar Polski zmierzą się mistrz Polski Lech Poznań oraz zdobywca STS Pucharu Polski Górnik Zabrze.
1: Akademickie Radio Centrum. Najwięcej oka w mieście.

0: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja. Reklama. Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

4 minuty po godzinie 19 zaczynamy w Kulturologię. Zajrzymy do Centrum Spotkania Kultur, gdzie rozmawiałam z Jurijem Andruchowiczem o jego powieści Radio Noc, z Agnieszką Stabro, która jest autorką książki Igor Mitoraj, Polak o włoskim sercu, a także z pisarzem Zygmuntem Miłoszewskim, między innymi o drugim tomie Hydropolis. Za sterami Justyna Kusto, przed mikrofonem Agnieszka Józwik.

0: Rozmawiamy trochę jak radiowiec z pisarzem, bo rzeczywiście w książce radio odgrywa bardzo ważną rolę i to, niech mnie pan poprawi, zaczęło się już prawie 20 lat temu w jednej akademickiej stacji, która nazywa się Campus, mieści się przy Uniwersytecie Warszawskim. Taka jest tego historia.
1: A to pani zaskoczyła mnie natychmiast, bo ja zapomniałem nazwę tej stacji, tej rozgłośni. Ale tak to było wiosną 2005 i była taka, taki pomysł związany z tym, że w Ukrainie właśnie jakieś parę miesięcy temu skończyła się pomarańczowa rewolucja i wydawcy z Polski, którzy wydawali niektórych autorów ukraińskich, umówili się między sobą, że oni zasponsorują dla tych swoich ukraińskich autorów taką wspólną podróż, wspólną trasę przez różne polskie miasta. Było nas 7 albo 8. Jechaliśmy zawsze takim jednym wesołym busem. Oczywiście występowali przed publicznością wszyscy razem, występowaliśmy, ale też każdy i każda z nas mieli jeszcze takie oddzielne spotkania medialne. Kogoś zapraszali tam do jakiejś gazety, ja dostałem zaproszenie właśnie do radia Campus. Teraz będę zawsze opowiadał, że to było radio Campus, radio Warszawskiego Uniwersytetu, robione wyłącznie tylko przez studentów, czyli całkiem takie demokratyczne. I prowadzący chłopak, który właśnie wywiad ze mną robił, zaskoczył mnie takim pytaniem, że jeśli pewnego dnia przestaniesz być pisarzem z jakiegoś powodu, nie potrafisz więcej pisać, nie zechcesz pisać już dalej, to co będziesz robił w tym życiu? No i ja odpaliłem tak spontanicznie, ja nie przygotowany byłem do takich pytań, nigdy nad czymś takim nie zastanawiałem się i odpowiedziałem, no założę taką stację radiową, która będzie tylko w nocy nadawała, będę tam siedział i nadawał taką smutną muzykę do rana, a w nocy dobrze się słucha smutnej muzyki. I powiedziałem, że ja już mam nazwę dla tej radiostacji, to będzie Radio Smutok. No, ukraińskie słowo smutek jest całkiem bliskie polskiemu smutek. Znaczy to samo. Ja nie wiem, dlaczego ten młody człowiek usłyszał to jakoś po angielsku i powiedział Radio Smutok. Very good.
0: Dobra nazwa do dżingla.
1: Smutok. No i to żyło jakoś ze mną. Ja nie wiedziałem, że w tym momencie rodziła się ta powieść, ale w roku 2018, 13 lat po tym epizodzie, jakoś wyszedłem na spacer z psem i pomyślałem, że moja następna powieść będzie o takiej nocnej radiostacji. I tytuł miał być Radio Smutok. Ale rok przed tym, jak ja skończyłem tą powieść, pewien młody ukraiński pisarz wydał swoją powieść pod tytułem Kapitan Smutok. Więc słowo smutok zostało już jak gdyby wykorzystane i no ja myślę, że to jest lepsza wersja Radio Noc.
0: Bardzo nośna, powiem tak.
1: I noc robi jakoś to wszystko tak, takim kosmicznym, tak?
0: I jeszcze możemy się przykleić dosłownie do radioodbiornika albo przykleić ucho i posłuchać tej muzyki. W ogóle wielowymiarowa jest ta książka. Na pewno o tym będziemy też dzisiaj rozmawiać. O tym, że to są różne czasoprzestrzenie, różne perspektywy. Ale jeszcze trochę podrążmy ten temat radia, no bo tak jest, że jest on mi bardzo bliski. Mamy tak zwane wejście.

0: radiowe, jak to się mówi w slangu radiowym. I tak bardzo mnie korci, żeby to rzeczywiście zabrzmiało kiedyś na antenie.
1: A co to znaczy, wyjście?
0: To znaczy, że opowiada pan, tak jak tutaj są wstawki tego głównego bohatera, który jest na antenie, to jest właśnie ten tekst, który pojawia się na antenie. Nazywamy to wejściem radiowym. I myślę, że to jest też wspaniały moment, gdyby rzeczywiście powstała audycja radiowa z tego właśnie, z tych tekstów. Co pan o tym sądzi?
1: No, właściwie zaczęliśmy pracę z muzykami, z którymi w tym samym roku poznałem ich podczas tej samej pomarańczowej trasy. Między innymi nieoficjalna nazwa była Pomarańczowe Tsunami. Bo akurat przed tym jakieś tam tsunami było w Oceanie Indyjskim, więc oficjalną taka nazwa być nie mogła, bo była jakaś taka nieempatyczna, ale nieoficjalnie tak nazywano. No więc z muzykami z zespołu Carbido, teraz można powiedzieć tak, że to już zespół nie polski, tylko polsko-ukraiński, bo występujemy w czwórkę, w której dwaj muzycy są Polakami, obaj mieszkają we Wrocławiu i są tam dwa Ukraińcy, ja i nasz perkusista, który jest z Lwowa, ale mieszka w Warszawie. No więc chcemy zrobić dłuższy taki program koncertowy na podstawie tej książki. Będą oczywiście jakieś zmiany w strukturze tekstów, żeby dało się to czasami nawet śpiewać. A pierwszą część już mamy zrobioną. Czyli nie chodzi nam o to, żeby to był jakiś taki audiobook z muzyką, tylko może bliżej do jakiegoś właśnie słuchowiska. Tak. Spektakl radiowy.
0: Myślę, że ta formuła byłaby bardzo wskazana, bo właśnie tak czytając tę książkę pomyślałam sobie, niech ten tekst idzie gdzieś dalej, idzie w eter. A jeszcze chcę zapytać o muzykę, którą pan dobierał. Oczywiście Carbido się tutaj pojawia, pojawić się musi, ale oprócz tego Archive, Elton John?
1: No było tak, że przede wszystkim bohater, który nazywa się Josip Rocki, który sam jest klawiszowcem, jest muzykiem. Jest muzykiem bardzo takim czułym, muzykiem bardzo wrażliwym. I on występował przez dłuższe lata w pewnym zespole rockowym. On układa tą listę dla swojej nocnej stacji radiowej i on sam wyjaśnia na początku, że będzie to taka muzyka, w której zawsze instrumenty klawiszowe gdzieś tam będą obecne. Niekoniecznie jako pierwsza partia, ale dosyć często właśnie jednak jako główna, tak? Ale to jest jedno. Drugie, że te utwory, które on wybiera, no, mają jakiś czasami po prostu intuitywny stosunek do tego, o czym on przed chwilą mówił. Czyli każdy z jego monologów jest jakąś taką trochę już zamkniętą w sobie historią i on intuitywnie puszcza tą muzykę, którą uważa, że ona jest dokładnie teraz tu na tym miejscu, po tych jego słowach, jest potrzebna i będzie bardziej zrozumiana.

0: Słuchasz Kulturologii.
1: Myślę, że większość odwiedzających Kraków kojarzy rzeźbę Eros Bendato. To jest rzeźba Igora Mitoraja, która znajduje się na krakowskim rynku, nazywana popularnie głową. Natomiast o samym autorze książkę, biografię napisała Agnieszka Stabro, bo okazało się, że nie ma żadnej, która mogłaby jego postać pokazać czytelnikowi. Igor Mitoraj, Polak o włoskim sercu, to właśnie tytuł tej książki. Agnieszka Stabro odwiedziła Lublin i w Centrum Spotkania Kultur spotkała się z czytelnikami i też miałam możliwość z nią porozmawiać. Jak to było z tobą i z Igorem Mitorajem? Na pewno to jest pytanie, które pojawia się zawsze i wszędzie. To była miłość do jego sztuki już od czasów szkolnych?
2: Tak, trafiłaś w zasadzie. Historia moja z Mitorajem była długa i proces dochodzenia do tej książki też był długi. Ja pierwszy raz się spotkałam ze sztuką Igora Mitoraja właśnie w szkole, kiedy była wystawa w Warszawie, ponieważ ja kończyłam szkołę i studia w Warszawie, na Placu Zamkowym była właśnie wystawa rzeźb Igora Mitoraja i jednym z zadań z historii sztuki bodajże zostało nam przydzielone takie zadanie, żeby na tą wystawę się wybrać i potem ją opisać. I to był mój pierwszy kontakt. Rzeczywiście była to miłość od pierwszego wejrzenia, można powiedzieć. Te rzeźby od razu mnie zachwyciły, przemówiły do mnie, no jakby poczułam tą też wrażliwość artysty, ale potem gdzieś Igor Mitoraj wokół mnie krążył, gdzieś się przewijał i jak najbardziej wracałam do jego sztuki, natomiast przyszli inni bohaterowie na książki, jakieś inne tematy, inne sprawy i przed napisaniem, czy właśnie jakiś czas zanim się zabrałam do pisania, rozmawiałam z przyjacielem, który też jest wielkim fanem właśnie Igora Mitoraja, jego sztuki i podsunął mi taką myśl, żeby być może napisać biografię. I ja muszę powiedzieć, że nie podchwyciłam tego pomysłu, znaczy pomysł podchwyciłam od razu, ale raczej moja reakcja była taka, że no przecież na pewno już coś jest o Igorze Mitoraju, to jest niemożliwe, żeby nie było biografii. No i zaczęłam szukać, okazało się, że nie ma. I im bardziej nie było i im mniej tych informacji znajdowałam, tym bardziej czułam się zmotywowana, żeby coś jednak takiego bardziej całościowego stworzyć.
1: Ty też masz doświadczenie w pisaniu biografii, bo to nie jest twoja pierwsza biografia, którą się zajmowałaś.
2: Tak, to jest trzecia biografia. Pierwszą biografię napisałam o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, drugą o Camille Claudel. Więc ten temat rzeźby troszkę do mnie wrócił i to też nie było zamierzone, to był w zasadzie taki szczęśliwy przypadek. Ale muszę powiedzieć, że ta biografia była pierwsza w sensie źródeł, ponieważ jeśli chodzi o książkę o Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i o Camille Claudel, to była książka napisana, siłą rzeczy były to książki pisane na podstawie źródeł pisanych, archiwów, listów przede wszystkim. Książka o Camille Claudel to jest książka napisana na podstawie korespondencji Augusta Rodena i Camille Claudel, więc to były biografie oparte na materiałach pisanych. Przy Igorze Mitoraju to była taka pierwsza książka w głównej mierze oparta na relacjach, na źródłach mówionych, na relacjach ludzi. No muszę powiedzieć, że to jest zupełnie inna praca z materiałem archiwalnym, zupełnie inna praca z materiałem mówionym, no nie mniej fascynująca.
1: I teraz tak a propos Igora Mitoraja, chcę cię jeszcze zapytać, bo zaczęłaś te informacje na jego temat zbierać od końca, gdyby zaczęłaś w ten sposób pisać tę książkę. Jeszcze przejdziemy do tego, co było najtrudniejsze, ale myślę, że to był jeden z łatwiejszych momentów.
2: Tak, to jest też właśnie różnica między poprzednimi książkami a tą książką, ponieważ przy poprzednich biografiach rzeczywiście pisałam chronologicznie i pracę nad książką książką przebiegały chronologicznie, też no, troszkę siłą rzeczy, jeśli chodzi o korespondencję na przykład. Natomiast przy Igorze Mitoraju materiały takie pisane rzeczywiście zbierałam na początku, natomiast książka jest napisana chronologicznie, natomiast materiały takie z wyjazdów, z podróży rzeczywiście zaczęłam od końca, czyli od Pietra Santa i muszę powiedzieć, że to też był szczęśliwy przypadek, ponieważ to był ostatni rok przed pandemią i jeszcze się udało do tych Włoch wyjechać i rzeczywiście zacząć od miejsca, no od miejsca, gdzie jest pochowany. Też tak pomyślałam, że to jest miejsce, od którego należy zacząć, skoro wybrał je i na miejsce no, ostatecznego, na miejsce pochówku, ale też na 30 lat życia to jest miejsce, od którego trzeba by zacząć.
1: To też do tej wizyty w Pietrasanta i do tego, że właściwie tam jest bardzo znany i nie ma osoby, która by go nie znała, wrócimy. Natomiast jeśli pozwolisz, porozmawiajmy o rodzinie, bo myślę, że te początki życia Igora też nie były łatwe i też prosiłabym, żebyś o tym powiedziała, ale samo zbieranie informacji na ten temat też było dla ciebie utrudnieniem.
2: Tak. W ogóle jeśli chodzi o zbieranie informacji, to zaczęłam od takiej kwerendy źródłowej, jakby siłą przyzwyczajenia i siłą nawyku. Zaczęłam od kwerendy źródłowej i tych materiałów nie było zbyt dużo. Też często były tam stwierdzenia, które się wykluczają, stwierdzenia, które nie są do końca prawdziwe, które potem w czasie weryfikowania okazywały się zupełnie sprzeczne. I kiedy już sobie zrobiłam taką porządną kwerendę źródłową, no to zwróciłam się do rodziny, jakby naturalnym pierwszym krokiem było zwrócenie się do rodziny i tutaj się spotkałam z odmową rozmowy. Oczywiście ja 2, 3, 4 razy tą prośbę ponawiałam, ale też no, w pewnym momencie uznałam, że to jest też prawo do rodziny do po prostu odmowy takiej rozmowy. Więc rzeczywiście było to spore utrudnienie, jeśli chodzi o jego dzieciństwo. Też Igor Mitoraj nie lubił za dużo mówić o sobie. I tych wywiadów nie ma zbyt dużo, w zasadzie jest tylko jeden wydany wywiad Rzeka, w którym troszeczkę o tym dzieciństwie mówi, ale też bardzo sprytnie różne fakty troszeczkę ukrywa, zaciemnia generalnie swój obraz. Jeśli chodzi o dzieciństwo Igora Mitoraja, no Igor Mitoraj urodził się w Niemczech, gdzie w mieście Odran, gdzie jego matka przebywała na robotach przymusowych, a ojciec był oficerem Legii Cudzoziemskiej, z pochodzenia był Francuzem i tam przebywał w obozie jenieckim. Igor Mitoraj się urodził właśnie w takich warunkach. Potem trafił z matką do Drezna i z tego Drezna do Grójca, do wsi pod Oświęcimiem, skąd w dalszą drogę twórczą wyruszył.
1: I zanim przejdziemy dalej, jeszcze chcę cię zapytać, czy po samym wydaniu książki, bo jesteś już kilka miesięcy po jej wydaniu, rodzina do ciebie wróciła z jakąś informacją, czy jest cały czas cisza?
2: Nie, na razie jest cisza. No mam nadzieję, że to się zmieni mimo wszystko, ale jak na razie jest cisza.
1: To w takim razie wróćmy jeszcze do dzieciństwa Igora Mitoraja. To też jest ważne. Nie miał na początku łatwo, bo też był panieńskim dzieckiem, które wróciło ze swoją matką do wsi w Małopolsce i też musiał się w ten sposób tam odnaleźć.
2: Tak, trzeba pamiętać, jakie to były lata. To Igor się urodził w 1944 roku. Miał około 3 lat, jak w tym Grójcu z matką zamieszkał. No wtedy czasy były inne. Zofia Makina, bo tak się nazywała matka, była samotną matką. W dodatku no, ojciec był w zasadzie nieznany tak naprawdę, więc to gdzieś potęgowało ostracyzm, z którym się spotkał. I zresztą akurat o tym Igor mówił wprost właśnie w tym wywiadzie Blask Kamienia, że w zasadzie wsparcie miał tylko wujków, w dziadku, natomiast nie było to, nie miał jakiegoś solidnego wsparcia rodzinnego. Też trzeba pamiętać, że jego matka w Grójcu wyszła za mąż, za Czesława Mitoraja, stąd właśnie nazwisko Igor Mitoraj. Czesław Mitoraj przysposobił Igora, ale też no, pojawiło się rodzeństwo. I też Igor to bardzo, o czym sam zresztą mówił, bardzo mocno przeżył, no, odczuwał jako jakiś rodzaj konkurencji. No, było to na pewno dla niego trudne i te relacje też potem nie ze wszystkimi, ponieważ oczywiście z częścią rodzeństwa te relacje były pozytywne, no ale też sam mówił o tym, że układało się różnie.
1: Tak a propos tego rodzeństwa, jedna z sióstr często później go odwiedzała, prawda?
2: Tak, tak. Z jedną z sióstr był szczególnie związany, bywało u niego i we Włoszech, i we Francji, gdzie też miał posiadłość, natomiast no, te kontakty były różne.
1: Jeśli chodzi o samą miejscowość, czyli sam początek, to też taka zabawna anegdota z szukaniem przez was tej miejscowości.
2: Tak, ta książka jest napisana w takiej formie po części reportażu, ponieważ ja bardzo nie chciałam, żeby to była taka klasyczna biografia. No, z wielu powodów. Chciałam, żeby tam się znalazły właśnie takie fragmenty troszkę reportażowe, żeby też troszkę pokazać czytelnikom, jak się do niektórych informacji dochodzi. Rzeczywiście, ponieważ w Polsce, jak się okazuje, są dwie miejscowości o nazwie Grojec. Jest też Grójec, ale to jest jeszcze, że tak powiem, inna bajka. No to tak, rzeczywiście, jak już znalazłam tą miejscowość, nawet nawiązałam kontakt z sołtysem właśnie Grojca, no w ogóle zachwycona i tak po prostu na takiej adrenalinie niedokładnie sprawdziłam połączenia i generalnie, który to jest Grojec i rzeczywiście wylądowaliśmy no, w miejscu, nie tym Grojcu, do którego mieliśmy dojechać, tylko zupełnie innym. No też jako anegdota, troszkę o tym piszę w książce, to akurat była niedziela. W ogóle po prostu poruszanie się niestety po takich naprawdę prowincjonalnych i tutaj nie jest to przymiotnik, tylko po prostu nie jest to pejoratywny przymiotnik, tylko opis. Po takich małych miejscowościach w niedzielę, gdzie nie ma, gdzie komunikacja jest zerowa, no to jest rzeczywiście duże wyzwanie, ale się udało, tak.

0: Międzynarodową sławę przyniosła mu trylogia kryminalna o prokuratorze Teodorze Szackim. Mowa oczywiście o Zygmuncie Miłoszewskim, który spotkał się z publicznością, a to dlatego, że wydał drugi tom powieści dla dzieci i młodzieży, Hydropolis. I o tym między innymi rozmawialiśmy w Centrum Spotkania Kultury. Rozmawiajmy o tym Hydropolis, czyli...
1: A więc, polska literatura.
0: Tomach, tak, tak, tak. Książka na zamówienie.
1: Tak, to jest książka na zamówienie. W sensie dwie ostatnie książki, które łączą się w jedną. I jest to faktycznie napisane na zamówienie mojego dziecka. Mojego dziecka dwa, bo mam też dziecko jeden. Moje dziecko jeden teraz studiuje w Szwecji, co nie stawia mnie. Staram się wyglądać jak najmłodziej, tak? Ale jak mówię, że mam dziecko na studiach, to jakoś tak ten czar pryska. I kiedyś jak zadebiutowałem, to moja córka miała wtedy, nie pamiętam, chyba z 8 lat. No i powiedziała, że skoro ojciec jest pisarzem, to ma napisać książkę o księżniczce, która ma przygody. Co też zrobiłem. Napisałem książkę o księżniczce, która ma przygodę. Ona nawet została wydana, już jej nigdzie nie ma. Nazywała się Góry Żmijowe. No i minęło czasu niedużo, nie mało. Kiedy dziecko dwa doszło do tego samego wieku, no i przyszło z pretensjami. Nie wiem, jak to powiedzieć tak grzecznie.
0: Że siostra ma książkę, a on nie.
1: Tak, tak. Przyszedł z jakimiś gorzkimi żalami, że zauważa pewną niesprawiedliwość. No i spytałem się, czy w związku z tym trzeba być książka o księżniczce, która ma mieć przygody. Okazało się, że nie. Że ma być książka o... ma być męski bohater i ma mieć kumpli i mają być przygody i mają być zwroty akcji i to ma być świat taki trochę science fiction. Mówię, synu, dobrze trafiłeś z tymi zwrotami akcji, bo nie każdy to potrafi. No i potem siedziałem i zacząłem myśleć, jak to zrobić. A miałem pomysł stary, który nie wiedziałem, jak zrealizować, o świecie, gdzie najważniejszą taką, jak to powiedzieć, najważniejszą klasą, nazwijmy to, społeczną, są naukowcy, tacy inżynierowie. Że to jest po prostu taka przestrzeń, że największym wykroczeniem tego świata nie jest jakieś przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko zdrowiu, że taką najważniejszą klasą nie jest ani policja, ani żaden rząd, ani jacyś kapłani, tylko właśnie naukowcy, ponieważ przetrwanie tego miejsca, gdzie ci bohaterowie żyją, jest kluczowe. I dopiero jakby naruszenie tej konstrukcji może doprowadzić do katastrofy, no dlatego oni mają najwyższą władzę. I na początku, jak o tym myślałem, to w ogóle miało się dziać w jakimś świecie, gdzieś w kosmosie, na stacji kosmicznej i tak dalej. Ja bardzo lubię science fiction. Ale potem pomyślałem, że można to zrobić pod wodą. Chociaż, że umieszczenie akcji pod wodą daje więcej możliwości, bo nie wiadomo, gdzie jest ten podwodny świat. Czy to jest na Ziemi, czy to jest na innej planecie, czy to jest teraz, czy to jest kiedyś, czy to jest jakiś równoległy świat, czy to jest jakiś scenariusz post-apo, w którym ludzkość musiała się przeprowadzić pod wodę, a jednocześnie no, jest to tak samo niebezpieczne jak jakieś środowisko kosmiczne. Czyli człowiek jest tam obcy i naruszenie tego ich miejsca, gdzie mieszkają, może doprowadzić do katastrofy. Ta książka się bardzo długo nazywała Bąble i ciągle się w moim komputerze nazywa Bąble, dlatego że oni żyją na dnie morza w takich właśnie, no właśnie to są półbąble, tak? Czyli pod takimi kopułami i są tam kopuły mieszkalne i szkolne i jakieś farmy i tak dalej, całe miasta. I długo nawet tytuł był Bąble, tylko no jakby tytuł tej powieści to jest w ogóle inszość. Bo wydawca nie chciał, żeby to się nazywało Bąble. No i bardzo długo szukaliśmy tytułu, który by się nadawał. I w końcu żona wymyśliła to Hydropolis.
0: A Hydropolis to związane jakoś z Wrocławiem było? To była inspiracja?
1: Nie. Ona po prostu, gdzieś jechaliśmy, ona wymyśliła Hydropolis. No to ja mówię, Hydropolis jest 100 tysięcy takich książek, to nie ma sensu. Ale się okazało, że nie ma 100 tysięcy takich książek, że jest tylko Hydropolis i to jest takie centrum wiedzy o wodzie we Wrocławiu. I Hydropolis jest pod wodą i jest książką dla młodzieży, ale nie tylko.
0: Tam jest 9+ i myślę, że w ogóle tak wydaje mi się, że ta pierwsza część to jest 9+, a druga część już bardziej plus. Przynajmniej dla mnie, bardziej dla dorosłych. Wydaje mi się, że być może pierwszą pisałeś dla Karola, tak? Ma na imię twój syn?
1: Karol, tak.
0: Tak jest, a drugą może bardziej dla siebie?
1: Tak, faktycznie, żeby było jasne. Najważniejszą książką dla mnie, nie tylko mojego dzieciństwa, ale cały czas, są Bracia Lwie Serce, Astrid Lindgren. Być może ktoś to czytał. To jest chyba moim zdaniem najwybitniejsze dzieło literatury dziecięcej i młodzieżowej, które opowiada o dwóch braciach i o miłości między tymi braćmi, i która to książka zaczyna się od tego, że ci bracia umierają. Mało kto już to zna, więc szybko opowiem ten początek, że jest to jakaś biedny szwedzki dom. Było to w czasach, kiedy istniały biedne szwedzkie domy. Jest ubogi szwedzki dom, jest matka samotnie wychowująca dwóch synów. Jeden jest mądry, piękny, wspaniały, odważny, a drugi jest chory. Jest mały, biedny, schorowany i wiadomo, że umrze. I w tym domu wybucha pożar. I ten starszy, Jonathan, bierze tego umierającego Karolka na plecy i wyskakuje. I sam umiera, ratując mu życie, mimo że ten młodszy i tak za chwilę umiera. No i on umierając mówi: nie płacz, Karolku, zobaczymy się w Nangiali. Nangiala to jest taka fantastyczna kraina za świat. No i faktycznie ten młodszy też za chwilę umiera, no bo jest chory. I dołącza w Nangiali do tego brata, gdzie się okazuje, że muszą tam, no i tam mają już jakieś zadania w tym świecie. To jest taki świat fantazy, który też nie jest takim idealnym za światem. Jest za światem, którym ciągle trzeba być mądrym i odważnym, żeby walczyć i o wolność, i z tym, co jest nie tak. Jest to jakaś moja najważniejsza książka. No i tak myślę, że skoro Astrid Lindgren napisała powieść, która dla dzieci, która zaczyna się od tego, że para głównych bohaterów umiera, to nie jest tak, że nie można, tak? Nie jest tak, że świat dzieci jest wolny od bólu, od straty, od śmierci, od cierpienia, od choroby. No i nie jestem pewien, czy robimy taką wielką przysługę dzieciom, próbując jakoś ten ich świat ocenzurować, zamienić taki w bąbelek szczęśliwy. Ta powieść, żeby było jasne, wszystko się tutaj kończy dobrze, ale ma momenty faktycznie mroczne. Bo głównie na tym polega moja odpowiedzialność jako autora literatury dziecięcej, że ja mogę te dzieci doświadczyć, tylko że potem muszę je wyciągnąć z tego cienia w jakąś świetlistą stronę, ale nie może w literaturze i w ogóle w żadnej historii nie być cienia. No bo taki jest schemat w ogóle historii, tak? Że bohatera wysyłamy na jakąś, znaczy ja wysyłam na jakąś podróż i on przeżywa swoje przygody, lepsze, gorsze, i spada na dno po to, żeby się odbić od tego dna i zwyciężyć. Im bohater niżej upada i im bardziej zostaje doświadczony, tym jego zwycięstwo jest wspanialsze. Mówi się, że bohater powinien się otrzeć o śmierć. Jak zauważycie Państwo, to często jakby taka historia ma taki łuk dramatyczny. Dlatego te historie tak nam się podobają. Ponieważ chcemy, żeby nasze życie rozegrało się według tego schematu. Żebyśmy byli zwyczajnymi ludźmi w zwyczajnym świecie. Żebyśmy dostali jakieś wezwanie do przygody i wyruszyli w magiczną podróż, gdzie raz będzie lepiej, raz będzie gorzej, czasami może będzie bardzo źle, ale my powstaniemy i zmienimy i siebie, i świat.
0: To o czym mówię.
1: I tak jak mówię, że właśnie, żeby to zadziałało, potrzebny jest ten moment otchłani, który w książkach dla dzieci też musi być. Jeśli ich nie ma, to znaczy, że nie są to dobre książki.
0: Jeśli chodzi o pierwszy tom, bohater to Elek. Jeśli chodzi o drugi tom, bohaterką jest Emma. Bardzo mocny charakter jak dla mnie, mimo wszystko, mimo że się trochę próbuje ukrywać, ale jeśli trzeba, jest akcja, reakcja i rzeczywiście reaguje na to, co się dzieje, z czym się nie zgadza. Bardzo ją polubiłam w momencie czytania tej książki.
1: Tak jak napisałem trochę tych książek i żadna bohaterka mi nie wyszła tak jak Emma. Naprawdę, to jest po prostu jedyna bohaterka swoja, którą, znaczy nie, no jedna z dwóch, którą lubię. Zastanawiałem się jak ją zrobić, bo wiedziałem, że ona powinna być trochę bardziej na jakimś takim wkurzeniu, na jakiejś takiej niezgodzie. I pamiętam, wszystko mi się ustawiło, ja tak miałem takie, co też w ogóle tam moje dzieci miały różne, wiadomo, jak każdy dzieci różne problemy zdrowotne. I myślałem, że zrobię tak, żeby zrobić dziewczynkę, która po prostu chce się ukryć, tak? Która nie tylko chce się ukryć tak emocjonalnie, no bo nie chce być po prostu w świetle reflektorów, nie chce być na widoku, tylko która też jest chora, która ma topowe zapalenie skóry i która tym bardziej się chowa, jakby czując się brzydka, jakby chowa się w cieniu, chowa się ze swoimi włosami. No, dopóki nie musi zawalczyć o kogoś. Tak, to jest w ogóle też cecha dzieci, które doświadczają przemocy. To jest jakby taki syndrom starszego brata, że łatwiej im tym dzieciom zadbać, nie wiem, o młodsze rodzeństwo niż o siebie. No i tak, faktycznie tutaj taka dziewczynka się pojawia, która staje się podopieczną dla tej głównej bohaterki. To eskaluje te wydarzenia. Jak wiadomo, eskalacja emocjonalna u osób z AZS-em i w ogóle różnych chorobach nasila objawy tej choroby. Jesteśmy przecież wszyscy tam połączeni. No jest taki moment, kiedy ona już nie może tego znieść, żeby ktoś jej udzielił pomocy, ona cierpi, nie można jej udzielić pomocy i ona prosi tego lekarza w tej podwodnej kolonii, żeby jej po prostu obciął wszystkie włosy, żeby po prostu, że ona wyjdzie taka jaka jest, tak? Jakby z takiego, wychodząc z takiego myślenia, jakby, że najgorsze kłamstwo to kłamywać samego siebie. I ona mówi po prostu, jestem tym, kim jestem, ona wychodzi wtedy z tego cienia, co oczywiście wcale nie jest tak, że wtedy strzelają fajerwerki i wszystko się kończy dobrze, ale to jest dla niej taki moment takiego samostanowienia. I potem jej naturalna reakcja, żeby najpierw się wkurzyć, pomaga jej przejść przez tę fabułę. Ja w ogóle uważam, że to jest dobra reakcja.
0: I to wszystko w dzisiejszej Kulturologii. Za sterami czuwała Justyna Kusto. Ja nazywam się Agnieszka Józwik. Do usłyszenia za tydzień.

I chyba możemy zaczynać. Dzień dobry, czy też dzień dobry, wieczór, 5 minut po godzinie 20. Tradycyjnie, jak w każdy wtorek, zaczynamy audycję Sygnał z garażu na antenie akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem też tradycyjnie Jakub Grys. Witam was wszystkich jeszcze raz i jak zawsze, znowu, tradycja pojawia się po raz trzeci. Zapraszam was na naszego Facebooka, Sygnał z garażu, wpisujcie. Znajdziecie tam zapowiedzi, można powiedzieć, już przyszłej i ostatniej audycji w tym sezonie, bo dziś gramy po raz, no już przedostatni, jak można się domyślić, więc gorąco was do tego zachęcam. Ale druga, ta chyba najważniejsza sprawa, bo oczywiście dotycząca muzyki, jest taka, że gdzieś po godzinie 21 znajdziecie dzisiejsze zestawienie muzyczne. Wszystkie kawałki, wszystkie zespoły, jakie sobie dziś przesłuchamy, więc jeżeli w wolnym czasie będziecie chcieli powrócić do tego, co dziś wam zaprezentuję, no to zachęcam was, żebyście sprawdzili Facebooka. To kwestia taka parafialna, a przejdźmy już do konkretów. Słyszymy się w tym sezonie, o ile się nie mylę, po raz 33. I właśnie, może tak, dziś gramy polską muzykę. Przypominam o tym, że w ogóle dziś mamy Dzień Ojca, 23 czerwca, więc złóżcie życzenia. Macie jeszcze na to tak no, mniej niż 4 godziny z tego, co widzę, ażeby później nie popełnić błędu, że zapomniałem, więc dzwońcie, piszcie i tak dalej do swoich ojców. I przyznam, że tydzień temu nie zakładałem, że to będzie audycja dedykowana dla mojego ojca, który przyznam, że wprowadził mnie, jak byłem małym gnojkiem, w arkana brzmień nowofalowych, coldwave'owych i postpunkowych. I właśnie te klimaty pojawią się w dużej, ogromnej ilości i to prosto z naszej wspaniałej ojczyzny. Ojczyzny, w którą wpisana jest w sumie ta muzyka tak kulturowo. Bardzo ważny gatunek muzyczny w kontekście w szczególności lat 80. Zaczynamy od czego? Od Płocka zaczynamy. Schrottersburg, tak nazywa się kapela, która otwiera nasze dzisiejsze zestawienie, kawałek Keter. To z płyty Dalet, czyli krążka wydanego w 2021 roku, a konkretnie 21 lutego. Data bardzo ważna i nieprzypadkowa, bo album został wydany w 80. rocznicę pierwszej deportacji Żydów z płockiego getta. No i jak mówi basista i wokalista grupy, zespół chciał o tym przypomnieć, a także zadedykować album wszystkim ofiarom tego wydarzenia. Warto wspomnieć też, że ta płyta w dużej mierze jest zainspirowana kabałą, jej symboliką i znaczeniem, co już zaczyna się w tytule albumu, jak i również w tytule kawałka. Dalet to jest czwarta litera w alfabecie hebrajskim, natomiast Keter to dosłownie tłumaczymy jako korona, chociaż w kabale oznacza to, czy też symbolizuje to czystą boską wolę. Ostateczne źródło stworzenia, źródło, którego ludzkie zmysły nie są w stanie pojąć. I muzyki Schrottersburg trzeba przyznać, można trochę pojąć, ale w tym sensie, że grają i nawiązują do gatunku dobrze nam znanego i robią to naprawdę wyśmienicie. Płyta Dalet, oczywiście do przesłuchania, to jest nakaz, przyznam wam, drodzy słuchacze. I to jest pierwsza rzecz. A druga, muzyka może nie będzie tego odzwierciedlać, ale przyznam, że to będzie akcent black metalowy i kawałek, w ramach którego, no, zależy jak interpretujemy tytuł, ruszamy w stronę Berlina albo będzie o pączkach. Berliner Vulkan, dwójka, czyli wędrowcy, tułacze, zbiegi.

Wykorzystanie trąbki w tym kawałku, no to jest prawdziwe mistrzostwo świata. Nad Reveką, czy też Rowoku, w końcu tak nazywa się polska nazwa tego wzgórza. Wzgórza dosyć dziwnego, które ma też ciekawą historię. Tam od XII do mniej więcej XVI wieku mieściło się sanktuarium Najświętszej Marii Panny. Później z tym Rowokołem były związane różne legendy, jak na przykład skarb Bandemerów. Bandemer to był szlachcic niemiecki, który według podań zajmował się piractwem i miał ukryć głęboko w masywie góry skarby. Legendy i mity pojawiają się wokół Rowokołu i wokół wędrowców. Nie powiedziałbym, szczerze powiedziawszy, ale ich muzyka, w szczególności w ramach tego drugiego kawałka, jest bardzo klimatyczna, atmosferyczna, trochę oniryczna. I w sumie dużo muzyki onirycznej też usłyszymy w ramach naszej dzisiejszej audycji. Wcześniej wspominałem, że to jest akcent black metalowy, chociaż metalu tutaj absolutnie nie ma. Akcent wynika z, można powiedzieć, prowodyrów tego projektu, czyli postaci Sarsa oraz Stavrogina z zespołów odpowiednio Furia oraz Gruzja. Panowie stworzyli coś naprawdę wyjątkowego, coś niesamowitego. Jak sami wspominali w jednym z wywiadów, Wędrowcy to jest projekt, który pozwolił im się wyrazić. Pozwolił im wyrazić to, czego wstydzili się jako muzycy black metalowi. No i wykorzystali do tego, przykładowo w ramach Berliner Vulkan synthpop, w ramach płyty natomiast Marynistyka Suchego Lądu, no to mamy już czysty postpunk, czy jak to też nazywają, mentalny śmietnik. Wędrowcy mieli naprawdę piękny pogrzeb, tak nawiązując do pewnego mema. I to dlatego, że w 2024 zakończyli ten projekt krążkiem Droga do Domu, który gorąco oczywiście zalecam, zachęcam was do sprawdzenia, do przesłuchania. Podsumowuję ten projekt, w sumie całą twórczość tej niesamowitej formacji. Co Sars teraz będzie gotował? No, będzie sobie tam grał w takiej właśnie formacji jak Furia, już niebawem w sumie, w ramach festiwalu Inne Brzmienia. A jeżeli chodzi o pozostałe poboczne projekty, no to zobaczymy. To jest człowiek, który jest niezwykle utalentowanym muzykiem. A przy postaciach zdecydowanie utalentowanych, no to za chwilę sprawdzimy sobie zespół, który może się pochwalić wokalistą, no, jednym z najlepszych, a zdecydowanie jednym z najlepszych tekściarzy, jeżeli chodzi o muzykę nie tylko postpunkową, ale i generalnie muzyką polską. Varieté za chwilę. No, postać Grzegorza Kazimierczaka to jest fenomen, niesamowity tekściarz, jak wspominałem. Ponownie pojawia się to budowanie klimatu, atmosfery dosyć niepokojącej i sprawdzimy sobie jeden z ich pierwszych kawałków, Te Dni. To jest kawałek, który w domyśle miał się nazywać Krzyż, ale został ocenzurowany przez nomen omen cenzurę PRL-owską.

tonight I don't sleep.

Ktoś kiedyś powiedział mi, że koszulki z nazwą tego zespołu na pewno by nie kupił. Kryształ, za nami numer Kwiaty Zła na 982 FM w audycji Sygnał z Garażu. Dobiliśmy już do półmetka naszej przedostatniej audycji w tym sezonie. Jakub Grys z tej strony. Przypominam o tym, żebyście uderzali na naszego Facebooka Sygnał z Garażu. Jeżeli dopiero teraz do nas dołączyliście, no to później będziecie mogli nadrobić naszą dzisiejszą propozycję muzyczną. A za nami mała dawka dekadentyzmu, można powiedzieć. Kwiaty Zła, Baudelaire. Szczerze powiedziawszy, przespałem trochę ten moment, jak trzeba było to przeczytać. Nie pamiętam, w jakim etapie edukacji. Ale Kryształ to jest zespół, którego nie możecie przespać. Jest niezwykle ciekawy. Młodzież, można powiedzieć, która gra oczywiście muzykę chłodną, coldwave'ową, postpunkową, ale potrafi ją naprawdę zgrabnie i świetnie wymieszać, na przykład z shoegaze'em, albo czasami klimatami dumowymi. Kawałek z płyty Poświaty. No i to jest krążek, który jest taką świetną laurką w sumie wobec tego, co muzycy z tej formacji jak dotąd grali. Gorąco zachęcam jeszcze raz, żebyście to sprawdzili, a za moment Necropolo. Ale spokojnie, nie będzie żadnych mrocznych coverów Zenka Martyniuka albo Skolima, będzie tylko zespół Nagrobki. Nagrobki poznałem troszeczkę od 4 liter strony, jak to się mawia, i to jest żart, który też nawiązuje do poprzedniej nazwy ich projektu, nazwy, której nie mogę wypowiedzieć na antenie, ale rymuje się z równo. No i ten zespół grał muzykę czysto punkową, ostrą, no ale w ramach już Nagrobków zluzowali trochę, jeżeli chodzi o szarpidructwo, no i ruszyli w stronę brzmień postpunkowych, coldwave'owych i generalnie depresyjnych. Sprawdzimy sobie numer Blady Świt, to jest z ich drugiego krążka pod tytułem Stan prac. I sprawdźmy sobie stan Nagrobków.

Muzycy z zespołu Villa Kosmos mają naprawdę ciekawą ciotkę. Ciotka Punk Rock na 98.2 FM w audycji Sygnał z garażu. To kapela prosto z Poznania, młodzi i utalentowani. Tak można określić twórczość tego zespołu, która ukierowana jest w stronę muzyki postpunkowej. Oczywiście, taki podstawa absolutna, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą audycję. Ale są takie klimaty trochę post-hardkorowe, muszę powiedzieć nawet. To jest kawałek z płyty Jest Pięknie. Z ubiegłego roku, jeden z lepszych projektów, jeżeli chodzi o te klimaty muzyczne. No i tytuł bardzo ironiczny, bo jeżeli wsłuchać się w tekst tego kawałka, jak i również pozostałych utworów, no to tak pięknie zdecydowanie nie jest. No i też za chwilę zespół zagra dla nas muzykę również w klimatach nie jest zbyt pięknie. Zespół Sztylety to jest kawałek Mięso z ich ostatniego albumu Wszystkie rany niezabliźnione. Album, który w zamyśle miał być powrotem do korzeni tego zespołu, czyli powrotem do czasów, kiedy grali w podziemiu podziemia, czyli nagrywaniu na absolutnie najtańszym sprzęcie. I zdecydowanie można to wyczuć. Jest bardziej surowo w porównaniu do ich poprzednich krążków, ale i też zdecydowanie głośniej.

13 minut do godziny 21. Powoli zbliżamy się do końca, a za nami, może powiem tak, pozdrawiam Krzysztofa Waltera Kronka z Grzybobrania, który kiedyś zagrał zespół Huta Plastiku i powiedział, że to jest formacja, która może pochwalić się jedną z najlepszych linii basowych w muzyce postpunkowej, generalnie rockowej aktualnie, i polemizowanie z tym byłoby absolutną głupotą, bo trudno sprzeczać się z prawdą. Kawałek Kolory za nami, to z krążka pod tytułem Księga Dżungli, i w sumie już sama nazwa wskazuje, o czym jest sam projekt, o właśnie tej dżungli, ale miejskiej i tak zwanym prawie dżungli. Zresztą wszystko zaczyna się już od odkładki tego projektu, gdzie przedstawia ona wieżowiec w Warszawie, nieopodal słynnego Mordoru. Projekt, o którym wydaje mi się, że większość naszych słuchaczy, a w szczególności sygnałowo garażowcy, znają, i następny wydaje mi się, że też. Klimaty nie tyle hutnicze, co fabryczne. Wieże Fabryk. Już teraz.

Wieże fabryk, nikt nie woła i koniec. Kropka. 6 minut do godziny 21, a co za tym idzie, powoli się żegnamy. O kapeli na całe szczęście z Łodzi już wielokrotnie wspominałem, więc no, nie pogadamy sobie już o nich. A mawia się, że zwykle każdą audycję powinno zaczynać się od największego hitu, no to my dziś zrobimy kompletnie na odwrót. Siekiera na pożegnanie, jest bezpiecznie, a za tydzień usłyszymy się już po raz ostatni w tym sezonie. Co będzie? No przypuszczam, że spróbuję złapać w całość ostatnie te ponad 30 audycji i skondensować je w jedną godzinę. Jak to wyjdzie, nie mam pojęcia. Będzie chaotycznie, ale na pewno też ciekawie. Jakub Gryz był przed mikrofonem. Życzę wam miłego wieczoru i do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Tak brzmi niedzielny poranek.
1: A tak wtorkowy wieczór.
0: Hard rock,
1: funk,
0: metal
1: i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.

wtorek, godzina 21 i 8 minut, czyli niemaletko wjeżdża na antenę Akademickiego Radia Centrum. Maciek Brewczuk, kłaniam się nisko i zapraszam do zostania ze mną przez najbliższe dwie godziny. Zaczęliśmy klasycznie, tradycyjnie od Metaliki, tym razem kawałek One. Długo się zastanawiałem, od czego metalikowego by zacząć dzisiaj, bo no, jest Dzień Ojca. Wszystkim ojcom wszystkiego najlepszego życzę z tego miejsca, żeby życie letkim było, a metal ciężkim. No i trudno w ogóle znaleźć w muzyce metalowej utwory, w których ojciec byłby pokazywany dosyć pozytywnie. To byśmy, gdybyśmy mieli dobrać takie kawałki, audycja by się nam dosyć szybko skończyła. No ale dlaczego One? Ponieważ w teledysku do tegoż utworu jest fragment z filmu Johnny idzie na wojnę, w którym ojciec rozmawia z synem, tymże tytułowym Johnnym, na temat demokracji i ten syn pyta, czym jest demokracja, a ten ojciec, nie wiem, ale to musi mieć coś wspólnego z tym, że ludzie się zabijają nawzajem. To było najbardziej pozytywne, co mi się udało znaleźć właśnie w tej tematyce, więc no nie napawa to optymizmem. No ale do Dnia Ojca wrócimy jeszcze. Na razie skupimy się na czymś innym. Miałem dosyć intensywny weekend, który też no trochę się z Dniem Ojcem wiąże. Z Dniem Ojca wiąże, ponieważ poznałem w czasie tegoż weekendu zawodnika o ksywie Ziemniak, który ojcem został właśnie, to znaczy jeszcze dziecko się nie urodziło, jest w drodze, ale już powiedział, że można mówić do niego po tato. Tak, więc to jest adekwatny do mojego poczucia humoru poziom, no ale później po imprezie dosyć długiej trafiłem w niedzielę na koncert do Warszawy, do takiego lokalu jak Progresja i tam grał

Więc chyba jeszcze można go do młodych i zdolnych zaliczyć. Natomiast tak naprawdę ta kapela to się rozbujała i ruszyła z buta na podbój świata w 2019 roku, kiedy dołączyła do jego składu Debbie Goff, która drze japę i gra na gitarze, co jest rzadko spotykanym połączeniem tak naprawdę w muzyce, żeby to kobieta krzyczała na członków zespołu i jeszcze do tego obsługiwała gitarę. No i zespół, bym powiedział, że robi wrażenie pozytywne, jest energia, ale chyba jeszcze trochę czasu spędzą przed innymi zespołami jako support, może tam utknął też na stałe, ale na pewno są dosyć ciekawym i dosyć dobrze przyjmowanym w swojej metalcore'owej niszy zespołem, a na pewno jednym z ciekawszych zespołów pochodzących z Anglii, bo mieszają metalcore z innymi odmianami rocka i metalu, trochę dumu tam jest, czasami sięgają po jakieś jakąś estetykę bardziej sięgającą do czasów dawniejszych. Na pewno nie próbują się zamykać, na pewno próbują szukać. No póki co wydali w 2024 debiutancki album The Mouth of Hell i jeszcze dwa single, z czego chyba najnowszy single nosi tytuł Commander of Pain. No i właśnie tego sobie posłuchamy w tym momencie.

Jako drugi na scenie zaprezentował się Frontside, czyli no już pionierzy i legenda polskiego metalcore'u, zespół o 2 dekady starszy od Harriet. Natomiast gdyby to ode mnie zależało, ja bym kolejność na scenie odwrócił, ponieważ Frontside no nie zrobili już na mnie aż takiego wrażenia i aż tak mnie nie zaciekawili. Nie wiem, jakoś mam problem z skupieniem nowego wokalisty, który kryje się pod ksywą Molly. No bo jakoś tak nie ma takich fajnych, płynnych przejść i pomiędzy czystym wokalem a brudnym, powiedzmy. No i ma się wrażenie, że nie do końca to do siebie pasuje. Nie wiem, może jest to kwestia, że trzeba się osłuchać, trzeba się przekonać. No czasami tak jest, czasami tak nie jest. No i nie wiem, no bardzo często zmiana na pozycji frontmana, wokalisty jednak jest rzeczą trudną do przełknięcia, trudną do przyzwyczajenia i bardzo często zmienia radykalnie postrzeganie zespołu. No, może tak nie będzie w tym przypadku. Dajmy szansę. No, w tym roku ukazuje się pierwsza od 8 lat płyta grupy Frontside zatytułowana Nemesis. No, zapowiadają, że bardziej bezkompromisowo i ostrzej niż poprzednio, chociaż tam parę rzeczy, które z tej nowej płyty zostały zagrane, to dla mnie trochę działo banałem. No ale wiadomo, ocenę jak zwykle pozostawiam wam. Przekonajcie się sami, jak posłuchacie. A do występu grupy Frontside miałem wkład, nawet bym rzekł, że osobisty, ponieważ jeden z gitarzystów kapeli poszedł w publikę razem z Wiesłem i akurat mi nadepnął na nogę. Całe szczęście się nie przewrócił, chociaż jakby się przewrócił, wyrypał, to by na pewno urozmaiciło przebieg występu. Na koniec wystąpiła kapela pod tytułem Trivium. Trivium, co jest, każdy chyba już widzi, każdy wie, każdy słyszał. No i widać, że co profeska, to profeska, bo bardzo wiele osób, które na koncercie były, zwracały uwagę na to, jak Matt Heffi ma świetny kontakt z publicznością, że ludzie mówili, że mają wrażenie, że on akurat śpiewa i patrzy na mnie, a nie tak, o żeby chałturę odwalić, zgarnąć pieniądz i wrócić do domu. Zresztą swoją drogą to też szacunek się należy Mattowi za to, że się przygotował, odrobił pracę domową i kilkukrotnie zwracał się do publiczności po polsku, i to nie tam jakimiś hasłami, bym rzekł, rynsztokowymi, ale tak kulturalnie i grzecznie. No to żeby kulturalnie i grzecznie było, to posłuchamy sobie kawałka, który akurat koncert, o ile dobrze pamiętam, zamykał. Natomiast, o ile dobrze pamiętam, koncerty Trivium, na których wcześniej mi się zdarzyło być, otwierał. Tytuł on nosi In Waves.

o jednym koncercie, który był już było, no to teraz o koncercie, który będzie w sobotę w scenie Graffiti. Będzie coś, co się nazywa Female Vocal Night i wystąpią trzy kapele. Przed momentem nasz lokalny, słyszany już wielokrotnie w Niemaletko Seteist, także też co Seteist jest, każdy słyszy. No a oprócz tego wystąpią Runika i Icon. W sumie te zespoły z różnych metalowych parafii pochodzą, no bo Seteist taki bardziej współczesny, alternatywny bym rzekł, czasami metal. Runika no to jest folk metal po całości, a Icon no to klasyczne metalowe granie jest, no ale ten mianownik wspólny, damski wokal, sprawia, że to wszystko na scenie razem ma się pojawić. No i tak tu w tym miejscu bym was zachęcił do tego, żeby na przykład na Facebooku się przyznawać na NML982, kto tam może był na Trivium, albo kto się wybiera na Female Vocal Night, albo chociażby listę obecności bym prosił, żeby podpisać. No to proszę bardzo, bez krępacyi, Facebook czeka, natomiast Runika czekać dłużej nie będzie. Odpalamy kawałek pod tytułem Czarownica.

Icon, czyli chyba nominalnie gwiazda koncertu Female Vocal Night, który w sobotę w klubie, we scenie Graffiti, czy jak się to tam teraz nazywa. Kolejny z bardzo wielu polskich, młodych, zdolnych zespołów grających klasyczny heavy metal. I tu, jak zwykle, przy takich okazjach będę ubolewał, że dużo tego wszystek się nie przesłucha i wszystek się do publicznej świadomości nie przebije. No ale przynajmniej jakiś tam od czasu do czasu występ heavy metalowy można przytulić lokalnie, dzięki temu, że nie wszyscy są wielkimi gwiazdami. No ale to byśmy może przeszli do tematu, który miał być dosyć ważny w dzisiejszym naszym spotkaniu, czyli temat pod tytułem Dzień Ojca. No i tak stwierdziłem, że na tę okoliczność poszukam jakichś rzeczy do grania i wskażę moim zdaniem ojców heavy metalu, ojców grania takiego, jakie dominuje we wtorkowe wieczory na antenie Radia Centrum. No i jest to lista absolutnie subiektywna. Podejrzewam, że dałoby się do niej dopisać na pewno jeszcze trochę imion, bo wiadomo, sukces ma wielu ojców, a samo powstanie gatunku pod tytułem heavy metal w różnych smakach jest sukcesem. No i zaczniemy może od tematu, kto jest ojcem tak ciężkiego brzmienia, jakie w gitarach metalowych dominuje, czyli stroju obniżonego. No i jako pierwszy, jako pionier takiego strojenia gitary elektrycznej i popularyzator, to wyróżnił się Tony Iommi. I wyszło mu to przez przypadek, a w zasadzie przez wypadek. No, historia bardzo dobrze znana, że Iommi pracował przy obróbce stali i mu po prostu obcięło opuszki palców. No i musiał w jakiś sposób zakombinować, żeby gra na instrumencie nie była dla niego bolesna i nieprzyjemna, to oprócz tego, że sobie dorobił nakładki na obcięte palce z stopionego plastiku, to jeszcze stwierdził, że chyba będzie obniżał strój, żeby struny miększe były i go tak nie bolało przy naciskaniu. A reszta jest historią. No, ale żeby nie było, że jak Tony Iommi, to od razu będziemy lecieć jakimiś super popularnymi kawałkami z repertuaru Black Sabbath, czy Heaven and Hell, czy to jakieś hiciory i prekursorskie numery. Otóż nie, sięgniemy do solowego projektu Iommiego, który nosił tytuł i nazwę Iommi. I został album tegoż projektu wydany w roku 2000, gdzie Tony Iommi zaprosił różnych gości, nie tylko grających bardzo ciężko, ale także grających lżej, do współpracy przy nagrywaniu albumu. No i ten album popularności jakiejś dużej nie zdobył, ale bez wątpienia jako ciekawostka jest gąskim, smacznym i pożywnym, bo kto tam jest? No, goście można by powiedzieć, że są tak. Ale na przykład kto tam był? Henry Rollins, była Skin, był Dave Grohl, Phil Anselmo, Serge Tankian, Billy Corgan, Brian May, Ian Astbury, Ozzy Osbourne, Peter Steele, Billy Idol i tam jeszcze całe stado innych znakomitości. No i otwierającym tenże krążek utworem
jest Laughing Man in the Devil Mask. Tony Iommi przy wokalnym wsparciu Henry'ego Rollinsa.

drugi kawałek z solowego krążka Tonyego Iommiego. Ten akurat z Philem Anselmo z Pantery. No, ale bardzo sabatowo brzmiący, więc spokojnie mógłby się znaleźć na płycie macierzystej formacji Tonyego, gdyby nie to, że ta macierzysta formacja działała w późniejszych okresach tak jak różnie. Tak, że nie dziwię się, że nie czekał z zamieszczeniem tego na płycie Black Sabbath, tylko rzucił do ludzi na płycie innej, która zresztą sprzedała się względnie słabo. No ale tak to jest, że dobroć nie zawsze bywa doceniona, zwłaszcza jeżeli jest swego rodzaju eksperymentem. Natomiast eksperymentem nie jest to, że dzisiaj oprócz Dnia Ojca nasz słuchacz Robert ma urodziny. Także wszystkiego najlepszego, Robert. Mam nadzieję, że no co, no będzie życie letkie, a metal ciężki, bo co innego ja bym potrafił życzyć, prawda? Stuwa albo i dwie z tej okazji. A że jesteś ojcem, to jeszcze dołożymy 2-4 stówy. To już za taką kasę można dobrą imprezę rozkręcić było 20 lat temu. No ale nieważne, jedziemy dalej z tematem ojców metalu. Następnym zawodnikiem, którego bym chciał wspomnieć, jest to osoba, która w dużej mierze odpowiada za to, jak wizerunkowo postrzega się stereotypowego metala, czyli skóra, ćwieki i inne takie przyjemne do noszenia przedmioty. Otóż chodzi mi o Roba Halforda, który właśnie taką odzież popularyzował. No i dlaczegoż akurat tak, a nie inaczej, czyż? No nie jest to przecież żadną tajemnicą, że Rob Halford jest gejem. No i on przez bardzo wiele długich lat swojej kariery bał się do tego przyznać, ale w pewien sposób chciał pokazać to, kim jest i jaki jest, używając gadżetów i odzieży namierzonych w sex shopach. Proszę bardzo, tak głębszej tutaj myśli nie było, po prostu się mu taka stylowa podobała i chciał pokazać, że to jest turbo męskie. Przez kompleksy do imidżu, który został zaakceptowany, i to jest paradoks, że właśnie takich do stylowy turbo samca doprowadziło to, że ktoś po prostu woli facetów niż kobiety. No a też w przypadku Roba Halforda nie chciałem brać nic takiego ogranego Judas Priest, tylko sięgnąłem do lat 90., w których Rob Halford szeregi swojej formacji opuścił i też trochę eksperymentował. Na przykład zakładając zespół Fight, który miał grać trochę nowocześniej, tak na miarę czasów, z jakich projekt został powołany, czyli tam chyba 92 rok, działał chyba do 95, o ile mnie skleroza nie myli. No i to były czasy, kiedy zaczęły się kształtować formy metalu alternatywne do klasycznego heavy, no i inspiracje na przykład groove metalowe też do starszych stażem zawodników trafiały. No i właśnie jako reprezentanta tegoż okresu w karierze Roba Halforda zaprezentujemy kawałek Nailed to the Gun zespołu Fight.

to też był Rob Halford, tylko że z projektu Two, pisany 2WO, jakby ktoś szukał. I jeżeli słyszeliście Nine Inch Nails w tym muzyku, no to jak najbardziej kierunek i skojarzenie słuszne, ponieważ Rob Halford trafił pod skrzydła Trenta Reznora, no i też został wspomożony przez gitarzystę z Nine Inch Nails ówczesnego, więc brzmiało to tak, jak brzmiało. No i to był drugi eksperyment z lat 90., rok 98, o ile dobrze pamiętam. Właśnie w ten sposób Rob Halford się bawił. No później, jak mu eksperymenty nie wyszły, to zaczął grać znowu klasycznie pod szyldem Halford. No a potem wrócił jako ten syn marnotrawny na łono Judas Priest. I też reszta jest historią. Kolejny osobnik, do którego bym chciał nawiązać i którego bym chciał wyróżnić jako ojca metalu, to jest człowiek, który bodajże najpiękniejsze słowa, jakie o ojcostwie zdarzyło mi się słyszeć, wypowiedział. Otóż w filmie biograficznym na swój temat, w jednej ze scen wywiadów, siedzi w swoim pokoju zawalonym różnymi gratami, które kolekcjonował, i dostaje na twarz pytanie: co jest najcenniejsze w tym pokoju? No i rzeczony osobnik odpowiedział, że mój syn. A ten jegomość to nie kto inny, tylko Lemmy Kilmister był i jako uważam za jednego z ojców metalu, dlatego, ponieważ on rozsiewał energię swoją i był takim wzorem, archetypem prawdziwego metalowego zawodnika, który nie był gwiazdorem, pomimo że był gwiazdorem. Nie dorobił się aż tak gigantycznych pieniędzy, jak co po niektórzy, ale on miał to w głębokim poważaniu. On po prostu żył i był sobą i chciał

muzykę robić. No i też między innymi dzięki niemu metal w dużej ilości czerpał garściami z bardziej klasycznych odmian rock'n'rolla. No i jednym z projektów, w którym Lemmy uczestniczył, a tych projektów było przecież od Zarąbania i Ciut Ciut, gościnnych występów Lemmy'ego to się policzyć nie da. Natomiast ten skład formalnie istniejący był i nazywał się Headcut. I powstał z połączenia sił Lemmy'ego, Slim Jima Fantoma i Danego B. Harvey'a, którzy kiedyś nagrywali tribute album poświęcony Elvisowi Presleyowi. No a tak im się dobrze grało, że postanowili po nagraniu pozostać jeszcze w studiu i podżemować jakieś takie klasyki, pograć. No i stwierdzili, że fajnie im się gra razem. No to sobie coś pograją, koncerty jakieś, krążki jakieś. No i tak wzięło, wyszło i pykło. Także posłuchamy sobie zupełnie innego oblicza Lemmy'ego Kilmistera. Utwór nosi tytuł Bad Boy. Co w sumie podsumowuje to, jak by ludzie chcieli Lemmy'ego widzieć, a nie do końca jednakowoż do charakteru Lemmy'ego pasowało.

No i taki klasyczek motorheadowy Born to Raise Hell, żeby pokazać, że dużo podobieństw jest w tym, co Headcut grali i Motorhead. Po prostu Motorhead to jest stary, dobry rock'n'roll zagrany na pełnej. I tak Lemmy uważał aż do ostatnich dni swojego życia, że to nie jest żaden metal, tylko to jest po prostu rock'n'roll. No i poniekąd ma rację, bo to wszystko to jest z jednego pnia wyrastające, a ten pień jest twardy jak dąb, więc nie ma lipy. Jedziemy dalej. Robert, słuchacz, pozdrawia wszystkich ojców i mnie też, i tych słuchających z gorącej Italii, tak powiem. Ti invidio, bastardo Fortunato. No ale u nas też jest ciepło, jakby kto pytał, jeśli nie wiesz. Może wiesz, nieważne. No ale jak jesteśmy też przy temacie Włoch, to kolejny ojciec metalu, który wprowadził do subkultury metalowej charakterystyczny gest rogów. Chodzi mi o Ronalda Jamesa Padawone, czyli Ronego Jamesa Dio, który swoje sceniczne nazwisko zaczerpnął od nazwiska gangstera, więc to jest tak bardzo po włosku. Gest rogów również jest z włoskiej kultury zaczerpnięty. Dio podprowadził go od swojej babci, która we Włoszech się urodziła i używała tego gestu do odstraszania złych mocy i jako gest odczyniania uroków, czyli troszeczkę inaczej niż to jest obecnie kojarzone. No ale to nie my odpowiadamy za skojarzenia, to się zaczęło kojarzyć jeszcze zanim zacząłem w ogóle się metalem interesować. Mało tego, jeszcze mnie na świecie nie było, to już było. No to posłuchamy sobie Ronego Jamesa Dio i wybrałem kawałek, który jest ostatnim nagranym przez niego, który został wydany już po tym, jak Ronnie James Dio wziął i opuścił ten Wes Padu, a tytuł jego Elektra.

Ronnie James Dio jako wokalista Rainbow właśnie nam wybrzmiał. Stały słuchacz Piotrek napisał, że nie spodziewał się takiego arcydzieła po tym, jak potraktowałem Roba Halforda i po tym, jak potraktowałem tego, kogo ja potraktowałem tak niegrzecznie, to Mega Iommiego potraktowałem średnio łaskawie. Stwierdziłem, że Ronnie James Dio zasłużył na takie wyróżnienie, a tak też naprawdę to słów mi brakuje. To chciałem puścić ten kawałek już od dawna, ale tak mi się wydawało, że to już grałem, a potem przejrzałem dokładniej playlisty wszystkie. No i tak mi się wydaje, że jednakowoż nie grałem w tym sezonie, więc zasłużył na to, żeby zagranym zostać. No tak, pora już późna, więc język mi się plątać zaczyna, a może to wpływ sił nieczystych, które też swoje brudne szpony maczają w heavy metalu. No i ostatnim już wspominanym przeze mnie ojcem metalu będzie człowiek, tudzież w sumie zespół, bo tenże człowiek w tym zespole przerwę miał, który jest przez wiele kapel i black metalowych, i death metalowych wskazywany jako źródło tego plugastwa, które zainspirowało ich do grania tego, co grają. No a zespół imię nosi Venom, a człowiek, który najdłużej w tym zespole jest, nosi ksywę Kronos. No i właśnie to oni tak rozpowszechnili piekło, diabły, pentagramy i inne rzeczy tego typu na początku lat 80., więc za to będą się smażyć w smole. No to posłuchamy sobie w takim razie utworów zaliczanych do kręgu muzyki antyrelaksacyjnej. 1000 Days in Sodom, grupa Venom.

Venom, Countess Battery, no i w ten sposób kończymy nasze tour de ojcowie metalu. Venom Kronos jako ojciec, założyciel najmroczniejszych odmian ciężkiego grania. No i ja też w mrok się zaraz będę udawał celem odpocząć po długim i wyczerpującym dniu, a przez ostatnie dwie godziny tegoż towarzyszyli mi Alicja, Karolina, Paulina, Barbara, Karolina, Asia, Piotr, Konrad, Ryszard, Robert, Sławek, Andrzej, Mariusz, Marek, Radek, Adrian, Robert, Jacek, Laki i Gattodi Tutti Gatti, Myszon, a ja Maciek Brewczuk się kłaniam nisko. No i zapraszam Was na ostatnie spotkanie w niemaletko za tydzień. Będę miał przyjemność być tym, który będzie gasił światło, jeśli chodzi o audycje autorskie w Akademickim Radiu Centrum w tym sezonie, więc czy przygotuję coś specjalnego? A to się okaże dopiero za dni 7. Tymczasem trzymajcie się, przypominam, że możecie też trochę puszczać rzeczy na Facebooku NML 982. Możecie też śledzić przygody naszych maskotek na NML VMD na Facebooku, playlisty z wszystkich spotkań naszych też tam widnieją. Z dzisiejszej będzie no chwilę po 23:00, no to pora właśnie się w tym momencie żegnać. Słyszymy się po raz ostatni za tydzień. No to trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.

0: Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?